świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu.
1: Więc pozwoliłam sobie tu wykorzystać gałęzie jabłoni i kwiaty w kolorze żółci i niebieskiego.
2: Hej, dzień dobry, tutaj Julka Drobiszewska i jak słyszeliście, nasz program przejmą dziś chociaż w części kwiaty. Wszystko za sprawą Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny florystyki, które działa w naszym Wrocławiu. Do czerwca organizowane są tam warsztaty, na przykład takie o japońskiej sztuce układania kwiatów. No i na jednym z takich szkoleń udało mi się nawet być osobiście i mam dla Was z tego wydarzenia relację. Zanim jednak ten pięknie wyglądający i pachnący w cudzysłowie temat, to dodam, że usłyszycie dziś również o mniej przyjemnie pachnącym temacie, a więc o papierosach. Dokładnie poruszymy temat projektu Vape Off, który rusza i w tym roku, no i ma zniechęcać młodzież do sięgania po te używki. Zachęcać będę Was, za to ja, do wybrania się do wrocławskiego zoo. Przypomnimy sobie także dziś o remoncie tamtejszego terrarium. Zdradzę Wam, że jest już tam gotowy, wyjątkowy mural. Kolorowo robi się w zoo Wrocław, a my wróćmy do równie kolorowego tematu, czyli florystyki i Branżowego Centrum Umiejętności przy Szkockiej.
0: Ciekawostki o Wrocławiu.
2: Z nami w studio pan kwiaciarz Filip Marek. No i głównie dzisiaj będziemy rozmawiali o florystyce. Będziemy rozmawiali o florystyce i o Branżowym Centrum Umiejętności, które działa na Nowym Dworze. Ale zanim o tym, tak?
3: Dzień dobry. Na Muchoborze Małym.
2: To jest Mucho,
3: a nie. Tak, to jest no inna dzielnica, nie?
2: Kurczę,
3: zupełnie.
2: A popełniłam błąd, bo tam mieszkam i...
3: Chciałaś, żeby było na twojej dzielnicy.
2: Tak, nowy dwór, a tak mi się skojarzy. Żyło od razu. No, ale w każdym razie mam nadzieję, że słuchacze mniej więcej wiedzą, gdzie to dokładnie jest. Ale właśnie, zanim o tym branżowym centrum, to chciałam przedstawić też twoją postać, bo pan kwiaciarz brzmi, jak tutaj zdradzę, że zaczęliśmy tą rozmowę jeszcze nie na antenie, jako taki bohater. I ja bym powiedziała, że jesteś trochę takim wrocławskim bohaterem, jeżeli chodzi o zieleń, bo jednak sporo inicjatyw należy do ciebie. Myślę na przykład o Wrosoundzie. Od tego mogę zacząć, bo my, słuchacze, mam nadzieję, moi kojarzą tą imprezę i scena, która była na jednej z edycji, należała właśnie do ciebie, więc jednak dużo jest takich po prostu inicjatyw we Wrocławiu, tych zielonych, za którymi stoisz.
3: To bardzo miłe, co mówisz. Nigdy nie patrzyłem, że ten pseudonim jest jak bohater, także to jest bardzo miłe. I tak, ja z wykształcenia jestem ogrodnikiem, florystą, jestem też nauczycielem, więc lubię propagować wiedzę z zakresu właśnie roślin, a myślę, że jednym z najlepszych sposobów jest również udzielanie się, prawda, medialnie na różnego rodzaju eventach i raz zostałem zaproszony właśnie do współpracy między innymi przy Wrosoundzie, gdzie razem z Darią Kubasiewicz, która produkowała ten i organizowała ten festiwal, no zgodziła się na to, żebyśmy takie przedsięwzięcie zrobili i były żywe drzewa wstawione na scenę i myślę, że to bardzo ładnie się wtedy wpisywało w ideę tego festiwalu.
2: Chyba też to nie było łatwe.
3: O nie, współczuję tym, co je wnosili.
2: Tak, bo tutaj zdradzę, słuchacze też Darię kojarzą chyba, bo często rozmawiamy, a rozmawiałyśmy też o tej scenie. Ja mniej więcej te kulisy znam powstawania, więc wiem, że no, nie było to zbytnio łatwe zadanie.
3: Nie, na pewno nie.
2: A jeszcze oprócz Wrosoundu to wrocławskie święto kwiatów, jak się nie mylę.
3: Tak, i w tym roku będzie po raz 10. To jest taka chyba z wszystkich inicjatyw moja najbardziej ulubione, dlatego, że ona ma niesamowitą historię związaną z miastem, z którego pochodzę, ale też to, co było w Święcie Kwiatów najpiękniejsze, to to, że to była oddolna inicjatywa, czyli że ją zapoczątkowali mieszkańcy i to oni ją rozwijali, organizowali, angażowali się, uczestniczyli i świętowali właśnie w tym lipcowym weekendzie Wrocławskie Święto Kwiatów. Ja zawsze robię tą imprezę, mogę tak nazwać, z Iwoną Kałużą, bo my w dwójkę odpowiadamy za tą reaktywację i chyba już to powiedziałem, nie chcę się powtarzać, że będziemy robić ją po raz 10 w tym roku, więc mamy okrągłą rocznicę.
2: A możemy coś zdradzić, skoro już mam ciebie w studio, czy na razie to jednak dopiero jakieś plany?
3: Dopiero plany, nie chciałbym zdradzać, bo chcemy zaskoczyć w tym roku mieszkańców i tych, którzy na to nasze święto przychodzą.
2: No dobra, to bo kolejne pytanie też mniej więcej będzie o tym zainteresowaniu tematem i myślę, zostańmy przy tym święcie i myślę sobie o tym, kto przychodzi. Czy tych osób jest dużo? Czy tym tematem wciąż się interesujemy?
3: Bardzo dużo. Takim wskaźnikiem dla nas istotnym jest ilość odwiedzających naszą wystawę kwiatową. Ona od kilku lat odbywa się w Muzeum Architektury. W zeszłym roku w 2 dni odwiedziło ją 1000 osób. I jeżeli miałbym określić, kto przychodzi na te wystawy, to na pewno największą grupą są osoby, które pamiętają Święto Kwiatów, które uczestniczyły w tym, pamiętają je zarówno jako osoby dorosłe, czy które chodziły ze swoimi, nie wiem, babciami na to święto, więc to jest ta grupa taka główna, która z sentymentu przychodzi i to ogląda. Natomiast jest też, i oni przyprowadzają ze sobą nowe osoby, czyli swoje dzieci i wnuki, tak? A poza tym, no, rośnie grono, znaczy rośnie, no jest ogromne pasjonatów kwiatów i florystyki i oni wtedy też śledzą te eventy, bo wakacje są też takim okresem w Polsce, gdzie dosyć dużo tych inicjatyw florystycznych się odbywa, więc jest z czego wybierać i po prostu można sobie wybrać, w którym miejscu i co chce się odwiedzić i zobaczyć.
2: To pozostając albo łącząc dwa tematy, bo mam nadzieję, że już słuchacze mniej więcej ciebie poznali i ja, jeżeli dobrze wystalkowałam, no to twoja pasja wzięła się od babci. I myślę właśnie o tych młodych osobach. Czy obecnie jest taki powrót tej pasji? Mam na myśli i ogrodnictwo, i tą florystykę.
3: Tak, myślę, że jest ogromny powrót do ogrodnictwa. To wynika z kilku czynników. Między innymi czas pandemii, czy taki ogólny powrót ludzi do natury. Nie tylko, czy ekologii, nie tylko w obrębie żywności, tak, bo ogrodnictwo jest bardzo mocno powiązane z produkcją żywności, ale my też wracamy, jak gdyby szukamy tych rozwiązań w tym, że kupujemy, nie wiem, ubrania z kolejnego obiegu, prawda, że staramy się segregować odpady, że to wszystko jak gdyby się wiąże ze sobą i przez to jest powrót z automatu do natury. A florystyka jako taka dziedzina ogrodnictwa, no to kiedyś nazywała się zdobnictwem kwiatowym, ja bardzo lubię to określenie.
2: Ładne.
3: Tak. I no to jest dziedzina, która jest estetyczna, eteryczna, ma nam zdobić mieszkania, dekorować, sprawiać, że będzie nam przyjemnie, tak? Kwiaty też zawsze towarzyszą człowiekowi w takich najważniejszych życiowych decyzjach czy wydarzeniach, tak? Zawsze mamy kwiatową oprawę na ślubie, na pogrzebie, na jakieś uroczystości
2: i te
3: rodzinnej.
2: Kwiaty dużo kosztują.
3: Nie zawsze. Potrafią, tak. Natomiast to jest ciekawe, że my jednak wracamy do tej natury w tych trudnych czasach i że rośliny nas ocalą, bo nie pierwszy raz to zrobią w historii człowieka.
2: No dlatego też pytam o tych młodych, bo zaczęłam od tego branżowego centrum umiejętności. I no właśnie, przeczytałam, że chyba w marcu był jeden z kursów, dotyczył doniczkowych roślin, jak się nie mylę, i był skierowany właśnie dla osób 16-24.
3: Tak, ponieważ w ramach branżowego centrum umiejętności mamy do przeszkolenia 200 osób, w przypadku akurat tego, które znajduje się na Muchoborze Małym na Szkockiej.
2: Już ustaliliśmy.
3: Tak. I jedną z tych grup jest właśnie ta, o której wspomniałaś. Szkolenie nazywało się Roślinni Pupile i to było szkolenie skierowane właśnie do osób młodych, żeby nauczyć ich, w jaki sposób dbać o rośliny, w jaki sposób je pielęgnować, w jaki sposób w ogóle je wybierać, jak znaleźć miejsce. Ja zawsze powtarzam, że z kupnem rośliny doniczkowej jest troszeczkę jak z kupnem zwierzęcia do domu. No nikt nie kupuje chomika samego, tylko musi wcześniej mu kupić, prawda, miejsce, w którym będzie żył, coś do jedzenia, jakiś dozownik do wody, prawda, i jak gdyby musi poznać charakter tego zwierzątka. I w przypadku roślin jest dokładnie tak samo. Fajnie jest na początku określić, jakie mamy warunki w domu, jak dużo czasu możemy poświęcić danej roślince, żeby żeby później no, nie frustrować się tym, że wybraliśmy niewłaściwą, która bardzo szybko nam więdnie, czy po prostu nie chce się z nami dogadać.
2: Tutaj przerywam na chwilę tylko, także spokojnie, dyrektorowi Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny florystyki Filipowi Markowi. Zaraz nieco więcej o pozostałych szkoleniach. Sprawdźmy jednak teraz, co działo się we Wrocławiu w tym tygodniu.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia we Wrocławiu. Poniedziałek.
4: Dawid Filipowski, zapraszam. Szybko, bezboleśnie i bez zapisów zbadacie swoje znamiona we Wrocławiu. Jutro na Placu Solnym stanie mobilny gabinet. Doświadczeni onkolodzy sprawdzą, czy zmiany na waszej skórze to znamiona, czy na przykład czerniak. Sporo zdrowia psuje wrocławskiej prokuraturze europoseł Grzegorz Braun. Po raz kolejny zawnioskował o przeniesienie jego sprawy do innej prokuratury. Dodatkowo skierował pozew przeciwko śledczym za naruszenie jego dóbr osobistych.
5: Wrocławska prokuratura wykazuje się skrajną nieudolnością, a jednocześnie butną bezczelnością.
4: Była to już trzecia próba postawienia zarzutów Braunowi. Chodzi o pozbawienie wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy w ubiegłym roku. Na początku przyszłego roku natomiast ma być gotowa rozbudowa lotniczego dworca towarowego Wrocław. Inwestycja pozwoli na potrojenie możliwości przeładunkowych terminala.
0: Wtorek.
4: Ponad 1200 osób wzięło udział w drugim etapie wrocławskich szkoleń z obrony cywilnej. Dodatkowo 900 w szkołach. Zajęcia skupiają się na praktyce, by mieszkańcy wypracowali właściwe reakcje na potencjalne zagrożenia. A jak pomóc osobie, która właśnie przechodzi udar? W Europejskim Dniu Profilaktyki Udarowej wrocławscy lekarze przypominają, jak rozpoznać ten stan. Objawy to wykrzywione usta, brak zdolności do utrzymania uniesionych rąk, zaburzona mowa i rozmazane widzenie. Wystarczy jeden z objawów, by zadzwonić pod 112. Tylko do piątku, do końca dnia macie czas na zgłoszenie swoich projektów do drugiego w tym roku naboru do programu Mikrogranty, przypomina Marta Konieczna z Wrocławskiego Instytutu Kultury.
6: Nie wybieramy samych wykładów lub koncertów, ale właśnie stawiamy na warsztaty, na coś, co sprawi, że ludzie będą po prostu z nami też działać.
4: Zwycięzcy dostaną do 10 tysięcy złotych oraz wsparcie w organizacji wydarzeń.
0: Środa.
4: Kilkaset dzieci z pieczy zastępczej we Wrocławiu skorzysta z nowego programu Na lepsze wejście w dorosłość. Miasto zdobyło na to 12 milionów złotych z unijnych funduszy, mówi Magdalena Wdowiak-Urbańczyk z Urzędu Miejskiego.
7: No najważniejsze na pewno to są te mieszkania treningowe, do których te dzieciaki będą kierowane, a tam będą uczone życia w dorosłości.
4: Rodzice zastępczy natomiast otrzymają pieniądze na remonty mieszkań. A propos remontów, PKP PLK ogłosiły przetarg na roboty na wrocławskim odcinku Psie Pole-Sołtysowice. Inwestycja zakłada budowę dwóch nowych peronów na stacji Psie Pole. Pozwoli to na zwiększenie liczby połączeń kolejowych w tym miejscu. Podróż do Lizbony czeka tygrysy z wrocławskiego zoo, by mogły powiększać populację zagrożonego gatunku. W piątek ogród organizuje pożegnanie Musiego, pierwszego z trójki, która opuści Wrocław.
0: Czwartek.
4: MPK Wrocław kupiło sprzęt, który ma przyspieszyć remonty torowisk. To koparka, która jest wyposażona również w młot i podnośnik, a co najważniejsze, jest przystosowana do poruszania się po torowisku. Maszyna kosztowała blisko 2 miliony złotych. Sporo kosztowały też roboty w przedszkolu przy ulicy Niedźwiedziej na wrocławskich Popowicach. Placówka została docieplona, wyposażona w instalację fotowoltaiczną, zbiorniki na deszczówkę oraz nową kanalizację. Miejsce dla 250 dzieci jest teraz jeszcze bardziej przyjazne do nauki i zabawy. A propos zabawy, wrocławskie potańcówki wracają. Pierwsza w tym sezonie już w sobotę pod iglicą przy hali stulecia. Na imprezy przyjeżdżają też ludzie z innych miast, opowiada Dorota Felix z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.
8: Myślę, że to się wzięło stąd, że my potrzebujemy relacji bezpośrednich, kontaktu, ciepła, radości, ruchu.
4: Potańcówki zawsze zaczynają pokazy i lekcje tańca. W poniedziałek ruszy rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Od tego roku każdy uczeń, który zostanie przyjęty do wybranej placówki, ale w drugim naborze będzie chciał wybrać inną szkołę, będzie musiał zrezygnować z przyznanego miejsca. Zapisy na letnie półkolonie na wrocławskich Partynicach natomiast już ruszyły. W planie jest aż 9 turnusów, zapowiada Piotr Makarewicz, rzecznik toru wyścigów konnych.
9: Poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak, przygotowanie konia do jazdy, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt.
4: Start zajęć 29 czerwca.
0: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu.
3: przypadku roślin jest dokładnie tak samo. Fajnie jest na początku określić, jakie mamy warunki w domu, jak dużo czasu możemy poświęcić danej roślince, żeby później no, nie frustrować się tym, że wybraliśmy niewłaściwą, która bardzo szybko nam więdnie, czy po prostu nie chce się z nami dogadać.
2: Wracamy do Filipa Marka, czyli do tematu Branżowego Centrum Umiejętności przy Szkockiej, gdzie szkolą się o kwiatach. Przed przerwą usłyszeliście o warsztacie, który nazywa się Roślinni Pupile. A co jeszcze oferuje to BCU? A no właśnie, w jakich jeszcze tematach chcą się ci młodzi może na razie sprawdzać?
3: Znaczy w przypadku naszego BCU to kurs dla osób do 24 roku życia właśnie dotyczył tych roślinnych pupili. Ogólnie nasze BCU zajmuje się głównie projektowaniem i aranżowaniem wnętrz i przestrzeni otwartych roślinami i kompozycjami florystycznymi. Rozwinę te przestrzenie otwarte, bo to może być nie do końca zrozumiałe. Chodzi o balkony, tarasy, lodżie. Jednym z naszych szkoleń jest między innymi właśnie dotyczące projektowania, aranżowania balkonów i tarasów. Mamy też szkolenie z zakresu scenografii florystycznych i szkolenie z ikebany, czyli z japońskiej sztuki układania kwiatów. I wszystkie te szkolenia dotyczą projektowania i aranżowania tych wymienionych przeze mnie elementów we wnętrzach i przestrzeniach otwartych.
2: Czy to są osoby, które, czy można przyjść na taki kurs totalnie zielonym, czy to są właśnie osoby, które są już z tematem związane?
3: My rekrutujemy przede wszystkim osoby, które są z branży, czyli którzy posiadają pracownie florystyczne, posiadają kwiaciarnie, którzy pracują na przykład w centrach ogrodniczych, czy są związani w jakiś sposób z roślinami. Natomiast rekrutujemy też osoby, które na przykład chcą zmienić swoją dotychczasową karierę, prawda? I jak gdyby skręcić tutaj w stronę roślin. Myślę, że dużą taką wartością naszych szkoleń jest to projektowanie, czyli u nas zajęcia są prowadzone w ten sposób, że jeden z modułów jest przeznaczony właśnie na taką pracę projektową z wykorzystaniem właśnie tabletów, laptopów, gdzie właśnie w programach projektujemy kompozycje. No dzisiaj ta sztuczna inteligencja dotyka też florystyki, no za nas nie zrobi kompozycji, ale może być dużym ułatwieniem w pracy, w przeliczaniu jakiegoś materiału. My skupiamy się na projektowaniu, rysowaniu tego w programach graficznych po to, żeby później taka osoba, która chce przedstawić swój projekt, no chociażby, nie wiem, startuje w przetargu albo przychodzi do niej para młoda, która chciałaby zobaczyć, co ten florysta zaprezentuje, więc jest w stanie stworzyć projekt właśnie, który będzie czytelny i taki łatwy w odbiorze dla przyszłych klientów.
2: Mm-hmm. No właśnie, zahaczyłeś o te śluby i mnie ciekawi, czy jakaś konkretna dziedzina, a może inaczej, branża, praca, szczególnie w tej akurat są wykorzystywane właśnie rośliny. Jest teraz na topie. Mam na myśli to, czy to na przykład właśnie, czy może źle to zabrzmi, że duże zarobki, ale mam na myśli to, czy te osoby, które przychodzą, chcą właśnie się zamknąć w jakiejś konkretnej dziedzinie, chociażby w temacie tych ślubów.
3: No, my jesteśmy nakierowani jednak na pracę z roślinami doniczkowymi i kwiatami w obrębie wnętrz, prawda? I wiadomo, że niektóre z tych elementów mogą sprawdzić się w takiej realizacji ślubnej czy eventowej. Stąd mamy te scenografie florystyczne, ale florystyka jest bardzo szeroką dziedziną i myślę, że takie specjalizacje, czyli nie wiem, ślubna, funeralna, właśnie eventowa, no to trzeba znaleźć miejsce, w którym chcemy się szkolić. To, co my proponujemy, to są właśnie te balkony, tarasy, scenografie, tak w obrębie wnętrz i przestrzeni otwartych.
2: A jak wyglądało powstanie akurat tego BCU?
3: Jest to chyba najtrudniejszy projekt, z jakim pracuję obecnie, w ogóle z którym pracowałem. Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki, które mieści się przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu, jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach instrumentu Unii Europejskiej Next Generation. I dzięki temu projektowi prawie 10 milionów zostało przekazane na to, żeby zbudować nową placówkę, a właściwie w przypadku budynku, w którym się znajduje nasze BCU, wyremontować ten budynek. Otworzyliśmy 4 grudnia, a do tego czasu powstawała sala do scenografii florystycznych, sala do projektowania. Mamy cały taki specjalny system magazynowy, który przyjechał do nas z Austrii. Mamy teraria na terenie naszego BCU, jedno prezentujące rośliny z Borneo, drugie z Amazonii. One powstały przy współpracy z panią profesor Wróblewską z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. No i powstała szklarnia, w której mamy kolekcję właśnie roślin doniczkowych. Część z nich jest do pokazania, część z nich trafia na nasze zajęcia. Myślę, że to są te najważniejsze elementy. Dla mnie, jako dla osoby prowadzącej taką szkołę, no to jest to szkoła XXI albo nawet już kolejnego wieku. Wszystko jest zautomatyzowane, mamy naprawdę świetne zaplecze, nie tylko związane takie stricte florystyczne, czyli chłodnie, zmywalnie, czy właśnie te systemy magazynowe, no ale też klimatyzacje, opuszczane rolety, prawda, czyli to wszystkie takie najnowsze technologie, które są w budownictwie, czy nie wiem jak to nazwać, przepraszam, nie jestem specjalistą tu z tej dziedziny, robiące wrażenie na pewno, znalazły się w tym miejscu i dzięki temu no, praca w nim też jak gdyby jest wymagająca w ten sposób, że no, jako nauczyciel no, znajdujemy się w świetnych warunkach, pracujemy też na wspaniałym materiale florystycznym, ponieważ my pracujemy tylko na żywych roślinach, w związku z tym też te dostawy, które do nas przychodzą, są to naprawdę no to są ogromne ilości, niesamowite gatunki roślin. Obecnie szkolenia do końca czerwca są darmowe, więc ja zapraszam wszystkich, którzy chcieliby zapisać się na jakieś szkolenie. One są publikowane najlepiej widoczne na naszych mediach społecznościowych i tam są na bieżąco ogłaszane nasze kursy, informacje o zapisach, są też relacje z poprzednich kursów, także widać jak to wszystko wygląda i naprawdę no muszę powiedzieć, że ja jestem dumny z tego BCU, że coś takiego udało się powstać, co jeszcze nawiążę do tego, co powiedzieliśmy na początku, czyli to na przykład wrocławskie święto kwiatów, no to Wrocław był stolicą florystyki, chociaż ona się wtedy tak nie nazywała. Opole miało swój festiwal piosenki, Poznań miało zawsze targi, a Wrocław słynął z wrocławskiego święta kwiatów. Więc jeżeli w naszym mieście powstaje BCU w dziedzinie florystyki, a jak to pięknie jest mówione, że jeżeli w danym mieście powstaje BCU z danej dziedziny, to to miasto staje się wiodące w kraju w tej dziedzinie. Muszę od razu dodać, że jest drugie BCU z florystyki, dlatego, że tych BCU powstało 124 w przeróżnych dziedzinach. Niektóre się powtarzają, niektóre nie. I w przypadku florystów mamy starszą siostrę w województwie śląskim, natomiast my tutaj działamy na Dolnym Śląsku, ale BCU są dostępne oczywiście dla wszystkich z całego kraju, więc można do nas przyjeżdżać i się szkolić.
2: Mm-hmm. To na podsumowanie, jeżeli słucha nas młody człowiek albo ten, który właśnie tą swoją karierę chciałby zmienić i jest tutaj oczywiście z naszego Wrocławia, to z twojej perspektywy, jak zacząć?
3: Na pewno w przypadku florystyki istotny jest warsztat. To znaczy, jest to zawód rzemieślniczy, ale może być zawodem artystycznym. Oczywiście to już zależy od osoby, która wykonuje i tego, gdzie prezentuje swoje prace.
2: To tak jak z robieniem na przykład tatuażu.
3: Na przykład.
2: Też jest ta dyskusja.
3: Tak. Druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze w przypadku dydaktyki, florystyki, czy w ogóle uczenia się tego jako pasjonat, czy osoba, która chce zacząć, to jest przede wszystkim znajomość roślin i postępowania z nimi, bo biznes florystyczny jest trudny. To znaczy, ja zawsze porównuję to do sklepu z odzieżą. Jeżeli czegoś nie sprzedamy, możemy schować na zaplecze i wystawić później jako przecenę czy promocję. W przypadku roślin, jeżeli czegoś nie sprzedamy, to najczęściej musimy to po prostu wyrzucić bądź wykorzystać to w innej kompozycji, właściwie odwrotnie. Jeżeli nie możemy wykorzystać w kompozycjach, to po prostu po pewnym czasie to są straty. Kolejna rzecz to jest to poranne wstawanie, tak, włożenie tych kwiatów, to też się troszeczkę zmienia, ale trzeba pamiętać, że florystyka to jest głównie praca fizyczna, to jest praca artystyczna, przyjemna, z kwiatami, z zapachami, z kolorami. Trzeba mieć taki dryk, jak to się mówi, czyli artystyczny. Jego też można się nauczyć oczywiście, ale warto rozpocząć od takiej solidnej pracy u podstaw, czyli albo zapisać się na jakiś podstawowy kurs, albo w ogóle pójść, nie wiem, do pracowni florystycznej, zatrudnić się, czy w kwiaciarni i po prostu zobaczyć, czy to jest na pewno to, co chcemy robić. I jak już złapiemy tą podstawę, to wtedy możemy zdecydować, czym byśmy chcieli się zajmować. I wtedy możemy otworzyć swoją kwiaciarnię, otworzyć swoją pracownię, możemy otworzyć sklep internetowy z roślinami doniczkowymi, prawda? Możemy zatrudnić się, nie wiem, w sieci hoteli, która wymaga, to znaczy, która posiada florystów, którzy no, dekorują właśnie hole, lobby hotelowe, czy scenografię do różnego rodzaju eventów, bo to też staje się coraz bardziej popularne, więc najważniejsza jest ta podstawa, ale ja chyba nie powiedziałem niczego odkrywczego, tak jest w większości zawodów, że
2: Ale często ludzie też mają jakieś, wydaje mi się, wyobrażenia i potem zestawienie z tą rzeczywistością bywa dla nich trudne, szczególnie tych, myślę, że młodych. Z ambicjami.
3: Kiedyś czytałem taki artykuł, wpadł mi w ręce mój pierwszy biznes, kwiaciarnia. I jak ja przeczytałem, że to ma być pierwszy biznes, to jest jeden z trudniejszych biznesów, żeby od niego zaczynać. To właśnie zgadzam się z tobą, że ludzie myślą, że to jest taka przyjemna praca wśród kwiatów. Ja wielokrotnie to słyszę, Boże, jak ja bym chciał być na twoim miejscu, czy tam też bym chciał układać kwiaty. Chętnie się w niektórych sytuacjach zamienię, jak już robi się to po raz enty, ale to, co jest piękne w tej pracy. Myślę, że nie mam porównania, nie jestem w stanie teraz dać porównania z innym zawodem, ale sezonowość materiału. Może w kuchni jeszcze to się, prawda, bo to owoce, warzywa, przyroda jak się zmienia. Bardzo to jest fajne we florystyce, że pracujemy sezonowo na kwiatach, że one się zmieniają w trakcie roku, że co chwilę pojawia się coś nowego, jakaś nowa roślina wchodzi, jakaś nowa odmiana. No rynek jest tak niesamowicie bogaty teraz, jeżeli chodzi o ten materiał roślinny, więc tym bardziej trzeba mieć taką ugruntowaną wiedzę, żeby po prostu no, nie dokładać do tego pierwszego biznesu, jaki mogłaby być kwiaciarnia.
2: Mm-hmm. Ale tak może na jeszcze jedno podsumowanie, żeby tak też nie zabrzmiało, żebyśmy nie zniechęcili
3: nie,
2: po prostu.
3: Absolutnie, oczywiście tu bardziej chodziło mi o to, że po prostu to jest pewne wyzwanie, prawda, jak każda, nie wiem, zmiana drogi życiowej, czy żeby tą florystyką się zagłębić, trzeba po prostu brać pod uwagę to, że ta branża też się stale zmienia. Trzeba się właśnie szkolić, trzeba patrzeć, co jest na rynku. Jeżeli ktoś się zdecyduje, nie wiem, na to, żeby być florystą, który na przykład obsługuje śluby, no to musi śledzić te wszystkie trendy, nie tylko związane z samą florystyką, ale z tym, jakie są suknie ślubne w danym sezonie, prawda? Jaki typ wesela się podoba, no bo to też się bardzo zmienia. I jeżeli ktoś jest dobry w tym, co robi i wkłada w to serce, to na pewno szybciutko mu się to zwróci i opłaci.
2: To wpadło mi do głowy jeszcze jedno pytanie. Jesteśmy w tej stolicy Dolnego Śląska i oczywiście, jak już tutaj wspominaliśmy, Wrocław tymi kwiatami stoi, aczkolwiek czy teraz mógłbyś powiedzieć, że Wrocław jest, ta przestrzeń we Wrocławiu jest dostatecznie zielona?
3: No zawsze powiem, że nie, ale...
2: to czy mogłoby być więcej?
3: Natomiast no trzeba przyznać uczciwie, że miasto bardzo się zmienia, jeżeli chodzi o zieleń. Na plus oczywiście. To można zaobserwować też pod kątem gatunków, które się dobiera. Te kwietniki 10 lat temu wyglądały zupełnie inaczej niż teraz. Faktycznie jest większe bogactwo tych roślin, zwraca się na to uwagę. No, mamy te takie spektakularne projekty, jak zmiana oblicza placu Nowy Targ, czy teraz sadzone są drzewa w rynku, no to są to takie zmiany, notabene nawiązujące do tego, co kiedyś tam było, prawda? Bo jeżeli popatrzymy, jakie piękne drzewa rosły koło pomnika Fredron, no to co jest teraz, nie wygląda najlepiej. Ale są sadzone nowe, trzymam za nie kciuki i mam nadzieję, że tych inicjatyw będzie coraz więcej, ale z tego, co widzę, to faktycznie są planowane kolejne i ten Wrocław staje się coraz bardziej zielony.
0: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu. Jeszcze dziś w programie.
2: Za nami rozmowa z Filipem Markiem, czyli dyrektorem branżowego Centrum Umiejętności z zakresu florystyki, które funkcjonuje u nas we Wrocławiu przy Szkockiej. Tak jak jednak mówiłam na początku programu, sprawdziłam też dla Was ten temat od kuchni. Dosłownie, bo wybrałam się na jedno z takich, myślę, że ciekawszych szkoleń, czyli te o ikebanie, a więc japońskiej sztuce układania kwiatów. Co to w ogóle takiego?
10: Viola Sum, jestem nauczycielem zespołu szkół numer 3. Obecnie prowadzę taki kurs dla zawodowców z dziedziny florystyki o ikebanie.
11: Ikebana, ja myślę, że dla słuchaczy to brzmi niezbyt znajomo, ale rozumiem, że jesteśmy w klimacie japońskim.
10: Tak, jest to sztuka układania kwiatów w stylu japońskim. My się inspirujemy tą ikebaną, no bo sama ikebana to jest takiego no, wieloletnie albo kilkudziesięcioletnie nauka, bo tam jest i filozofia, kultura Japonii w tym wiązana. My się po prostu inspirujemy i robimy takie kompozycje z kwiatów, inspirowany właśnie tym stylem japońskim.
11: On się cieszy, rozumiem, że z zainteresowaniem, skoro go mamy we Wrocławiu.
10: No, cieszy się zainteresowanie, ponieważ to jest coś innego. Z kilku kwiatów, kilku gałęzi możemy zrobić przestrzenną kompozycję, która jest taka dosyć interesująca, nie jest taka oczywista. Eksponujemy piękno kwiatów różnych gatunków, gałęzi. Także na pewno jest to coś takiego trochę innego niż europejskie podejście do budowania kompozycji kwiatowych.
11: A jak mielibyśmy słuchaczom opisać te kwiaty, bo one rzeczywiście są wyjątkowe. Ja nie mówię o konkretnych nazwach, ale robią wrażenie i myślę, że nie każdy, no jakby ktoś tutaj był, wszedł, widział, to myślę, żeby zdecydowanie jego głównym zajęciem byłyby zdjęcia, bo jest bardzo kolorowo.
10: Pracujemy na kwiatach różnego gatunku, egzotyczne, ale również pospolite, także te, które u nas rosną w ogrodach, czyli na przykład, nie wiem, czosnek ozdobny, chryzantema, ostróżka. Także to są dosyć pospolite w każdym ogrodzie. I może jeszcze nie teraz, ale na pewno w lecie się znajdują. I do tego dodajemy po prostu jakby taką umiejętność ułożenia tego tak właśnie w tym stylu japońskim.
11: To ja jeszcze zapytam, skąd u Pani akurat ten styl japoński?
10: No ja od wielu lat się zainteresowałam w ogóle tym stylem, ponieważ lubię taki minimalizm. Jest u nas styl ten europejski, tak zwany formalno-linearny, wziął się właśnie z inspiracji tą sztuką japońską. No i ja jakoś tak najbardziej odczuwam tak ten styl, jeżeli chodzi o moje jakby gusta.
11: To ja jeszcze zapytam o te kompozycje. Gdzie one później są wykorzystywane?
10: No one zdobią na pewno tutaj szkołę.
2: To na pewno.
10: Tak. My też jakby prezentujemy to uczniom, bo mamy też w klasach mamy taki przedmiot florystyka w niektórych klasach. No i na pewno mogą zobaczyć te kompozycje. No i troszkę się zainspirować, ponieważ ja też z nimi prowadzę ten przedmiot. I my co prawda nie robimy kompozycji w stylu japońskim, tylko robimy właśnie inspirowane, czyli ten formalno-linearny. Na pewno mogą podpatrzeć, jak to zrobią tacy osoby, które się już więcej i dłużej zajmują florystyką.
12: Ikebana Rika to najstarszy i najbardziej klasyczny styl japońskiej sztuki układania kwiatów. Jego propagatorem był Senkei Ikenobo, żyjący w XV wieku buddyjski kapłan. Stworzona przez niego szkoła Ikenobo Ryu od 45 pokoleń kształci kolejnych mistrzów w sztuce stojących kwiatów. Przekazuje im także filozofię ikebany, głęboką myśl, że najważniejszym celem układania kwiatów jest wyrażenie zrozumienia dla ulotnego życia rośliny i jej oczekiwania na swoją przyszłość. Tworzenie kompozycji jest rozumiane jako duchowa wymiana między człowiekiem a światem natury. Styl Rika od wieków był uprawiany w buddyjskich świątyniach.
13: Zobaczcie, jaka wysokość jest najwyższego punktu. Tu możemy sobie policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli czterokrotność na przykład wazonu, tak? Wysokości wazonu. I teraz, jak sobie wyznacz,

0: Dobra. Tak? I teraz jest w poziomie. I teraz w poziomie, jak dochodzimy do tej strony trójkąta, to wysuwamy na tą samą szerokość to pikę?
1: Tak, mniej więcej tak samo, prawda?
0: Bo chodzi o ten kąt trójkąta, żeby go wiedzieć w którym momencie go wykończyć.
2: Może troszkę krótszy wtedy, nie?
0: Ja go aż dotąd chyba wrzucę.
2: Tak, tutaj, bo wtedy będzie niżej i tak. Wychodzi pionowo i się naturalnie wygina. No naturalnie albo przy pomocy tego drucika. No to już tak. Tutaj wtedy robi to ścięcie, tak? Czyli tu musi być jakiś element. To nie wiem, czy tulipanem, czy czymś innym, pani.
3: Wiszącym.
2: No to właśnie.
4: Jestem artystką, która pracuje w dziale księgowości i skończyła jednocześnie szkołę florystyczną policjalną tutaj.
5: Czyli jest jakiś plan na dalszy rozwój?
4: Obrazy i po prostu dla mnie to te warsztaty są cenne pod kątem koloru i inspirują mnie w mojej sztuce, w moim malarstwie, inspirują mnie rośliny, chociaż nie bezpośrednio, bardziej przez formę i przez kolor.
5: Usłyszałam, że już nie korporacja, a florystyka, to dlaczego?
0: Już od 10 lat florystyka i pracuję w pracowni Klucz do ogrodu, to jest moja pracownia florystyczno-rękodzielnicza. Prowadzę też warsztaty, także tutaj się realizuję.
5: To czemu akurat ten styl?
0: Dlaczego ikabana? W codziennej pracy nie ma czasu na takie kontemplowanie nad sztuką układania kwiatów. Jednak te kompozycje wykonuje się dosyć szybko. Wykorzystuje się materiały, które teraz są potrzebne, czyli pracujemy na gąbce, tworzymy jakby bukiety wiązane do ręki. Natomiast zabawa z tradycyjną sztuką układania roślin, upinanie w kęzanie, upinanie gałęzi, na których opierają się rośliny, woda w ogóle, jakby w naczyniu, z którego może się łatwo wylać. To są rzeczy, które są mało użytkowe, których nie zobaczymy na czymś weselu, bo to jest niebezpieczne, żeby zalać stół. Tylko zobaczymy to właśnie jako taką sztukę po prostu układania kwiatów.
5: Mhm. Czyli rozumiem, że tutaj akurat jesteśmy na szkockiej i z pasji. Takie szkolenie z pasji, żeby się porozwijać.
0: Tak, dokładnie tak, bo na samym kursie florystycznym, który kończyłam, ikabana była jednym z elementów wielkiego podręcznika. Natomiast tutaj 3 dni, dzień teoretyczny, 2 dni ćwiczenia tylko i wyłącznie w różnych stylach ikabany, to jest coś, co zdarza się rzadko. No i jest bliżej niż do Japonii.
5: To fakt, chociaż do Japonii fajnie by było polecieć i na pewno bezpośrednio może się

0: średnicy, natomiast dosyć niskim, nie nadającym też jakby zupełnie jakby stylu danej kompozycji, więc pozwoliłam sobie tu wykorzystać gałęzie jabłoni i kwiaty w kolorze żółci i niebieskiego, połączone z delikatnymi liśćmi paproci i mocniejszą zielenią jakby liści, które są o pokroju takim lekko płynącym.
1: No, mam nadzieję, że ten opis takiej kompozycji kwiatów od jednej z uczestniczek warsztatów z Ikebany pozwolił wam odpłynąć w te japońskie klimaty. Mnie udało się to zrobić na żywo, bo no powiem wam, że naprawdę te wszystkie kwiaty różnego gatunku robiły wrażenie. Przypomnę też, że wszystko działo się w ramach szkoleń florystycznych w BCU, Branżowym Centrum Umiejętności przy ulicy Szkockiej. No i jeśli słucha mnie ktoś na przykład związany z tematem, to koniecznie zachęcam do brania udziału w podobnych zajęciach, bo przypomnę, że są one za darmo prowadzone tylko do czerwca. A teraz odpłyniemy w równie egzotyczne klimaty, wciąż pozostając w naszym Wrocławiu. Tak jak mówiłam teraz o remoncie terrarium w naszym wrocławskim zoo.
2: Zwierzyniec we Wrocławiu.
3: Weronika Łysek, rzeczniczka prasowa za Wrocław.
4: Z tych pozytywno-negatywnych wiadomości to też duża rzecz, bo remont terrarium, a o tym remoncie to pamiętam, że mówimy od X czasu. Pozytywna wiadomość, no bo wiadomo, remont to jakieś utrudnienia, ale później będzie zdecydowanie tam lepiej i dla zwierząt, i dla odwiedzających.
3: My się bardzo cieszymy z tego remontu terrarium, dlatego że będzie szansa na nie tylko powiększenie wybiegów dla zwierząt, ale na poprawę jakości zwiedzania dla naszych gości i będzie winda. A ta winda umożliwi zwiedzenie chociażby motelarni osobom z niepełnosprawnościami czy matkom z dziećmi, no, ale w związku z tym czekają nas utrudnienia. Pierwszy etap zakłada właśnie budowę szybu windy, ale to w drugim etapie tych prac. Na razie to jest rozbiórka zarówno takich miękkich ekspozycji, potem wybiegów, jak i w efekcie rekonstrukcji stropu. Tutaj mowa o stropie w prawym skrzydle, czyli tak naprawdę w zachodniej części budynku. Tutaj będą prace konstrukcyjne na konstrukcji, która ma no, ponad 100 lat grubo i piwnica i cały strop piwnicy tutaj jest objęta tymi pracami. Z punktu widzenia zwiedzającego, którzy do piwnicy dostępu nie mają, no to po prostu wiąże się to z utrudnieniami na parterze, ale także konstrukcja pierwszego piętra będzie wzmocniona, czyli właśnie w tej samej części budynku cały ten pion po prostu będzie podlegał renowacji, wymiana instalacji, zarówno elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i czyli no, taki zakres, który odświeży właściwie od podstaw, od konstrukcji całą tą część budynku, a w efekcie te ekspozycje, które tam zostaną odtworzone, będą trochę większe, czyli zwierząt będzie trochę mniej, ale będą miały trochę więcej do dyspozycji, więc inne rodzaje gatunków będziemy mogli tam przedstawić liczniej i to będzie przeznaczone dla waranów konkretnie. Natomiast w związku z tym remontem na razie są wygrodzenia i warto śledzić właśnie te tabliczki w terrarium, gdzie wejść można, gdzie nie można. Jak jedna klatka schodowa jest zamknięta, to jest wejście drugą, ale po prostu zawsze jest jakaś czynna i zawsze można na to piętro wejść, także trzeba po prostu zobaczyć na miejscu, jak to wygląda. Tutaj te prace będą płynne, aż docelowo nawet nie będzie przejścia z części tak zwanych smoków Indonezji do terrarium. Natomiast to będą takie cykliczne zamknięcia. Szczegóły są też na naszej stronie internetowej. Natomiast to jest pierwszy etap. W drugim, to już za parę lat, chcielibyśmy termomodernizować cały ten obiekt. Tym marzy nam się też remont dachu. Tutaj koszt będzie dopiero szacowany. I rzeczywiście jest to inwestycja z dużym rozmachem, bo to już mowa o kilkudziesięciu milionach złotych z pewnością, jeżeli chodzi o cały ten zakres. No też jest to ujęte w takim wieloletnim planie. Jest to jedna z tych inwestycji, która trochę potrwa, ale jest konieczna i też podyktowana zarówno takim komfortem zwierząt, jak i tym, żeby o te instalacje ten strop zadbać.
4: Ten pierwszy etap to, bo tutaj padło hasło o na przykład tych zwiększonych wybiegach, no to można podsumować, że, bo wiadomo, drugi etap, tak jak tutaj wspomniałaś, no jest jednak duży, na pewno będzie spektakularny pod względem też kosztowym, ale myślę o tym pierwszym etapie. On też dla samych zwiedzających no, będzie widoczny.
3: Tak, ten pierwszy etap zupełnie odmieni oblicze

0: na terrarium, dlatego że wygląd tych ekspozycji będzie zupełnie nowy. Będzie właściwie całe nowe skrzydło, bo ta winda też zmieni trochę układ konstrukcyjny, będzie wydzielona po prostu w prawej klatce schodowej ta winda. No i same ekspozycje także będą wyglądały inaczej. Odświeżona będzie też szata edukacyjna oczywiście tam na miejscu, a potem no mamy nadzieję, że to się rozniesie na całość terrarium, bo reszta również będzie w podobnym klimacie, w podobny sposób remontowana. No ale to też jest ogromny gmach i tak naprawdę będą to prace rozłożone na wiele lat i cieszymy się, że już się rozpoczęły, a ich efektem będzie poprawa jakości zwiedzania i o wiele więcej ekspozycji dostępnych dla naszych zwiedzających i bardzo się cieszymy, że zmieniamy się dla Was.
1: O pracach w terrarium opowiadała nam rzeczniczka z Wrocław Weronika Łysek. Zanim gotowe będą wszystkie prace w terrarium, to skończony jest już ten piękny mural z tym kameleonem w roli głównej.
2: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu. To warto wiedzieć o Wrocławiu.
1: Na dokładkę zapowiadany temat papierosów.
3: Mamy też bardzo ciekawą ulotkę, proszę zobaczyć, to niezwykłe menu. Może pani zamówić saszetki, papierosy, ale tam jest napisane, że w środku mamy nitrozaminę, mamy aceton. Aceton także występuje w lakierze do paznokci.
1: No powiem wam, że ja wolałabym jednak to restauracyjne menu z bardziej smakowitymi składnikami dań. Natomiast to nikotynowe menu, o którym przed chwilą usłyszeliście, powstało w ramach działań wrocławskiej fundacji To the Future. Rusza kolejna odsłona programu Vape Off, który ma właśnie zniechęcać młodzież do palenia. A jak to w praktyce będzie wyglądać?
3: Dzień dobry, nazywam się Barbara Góreczna-Lewandowska, jestem prezesem fundacji To the Future i jednocześnie koordynatorem programu Vape Off. To jest program profilaktyki uzależnień od nikotyny w środowisku szkół podstawowych i ponadpodstawowych i jest współfinansowany z budżetu gminy Wrocław.
1: Rozmawiałyśmy chyba ponad, a może to był ponad rok temu, bo to nie pierwsza edycja akcji. No i zapytam, jak przyjęła się ta pierwsza?
3: Ja bym wykluczyła w ogóle słowo akcja.
1: Okej.
3: Bo słowo akcja...
1: Kampania brzmi poważnie.
3: Nawet nie kampania. Zaczynamy mówić o czymś, co powinno być normą, stałym działaniem, a nie akcją. I tu jest właśnie pewien taki wykluczający się paradoks. Powiem kontekst, o którym myślę. W momencie, gdy mówimy o środkach psychosomatycznych, mówimy o różnego rodzaju twardych narkotykach, to wtedy wiadomo, że to są substancje, które absolutnie nie mogą gościć w szkołach, nigdzie, w żadnej przestrzeni publicznej. To są substancje zakazane. W momencie, gdy mówimy o e-papierosach, papierosach, nikotynie, różnego rodzaju środkach nowoczesnych, nikotynowych, to nagle wszystko się troszeczkę rozmywa i myślimy o tym, że być może nikotyna to nie jest taki szkodliwy środek i może nie warto temu poświęcać tak dużo uwagi. I to jest właśnie ten paradoks i ten absurd. Dopóki nie wyjdziemy z takiego myślenia akcyjnego, że raz w roku, bo 31 maja, wiadomo, to jest Światowy Dzień bez tytoniu, ja to także, no, bez nikotyny byłoby łatwiej powiedzieć, ponieważ nikotyna jest zarówno w papierosach tradycyjnych, jest w wielorazówkach, w jednorazówkach, w woreczkach nikotynowych, gdzie jest sztucznie wytwarzana. W tym momencie mówimy o tej nikotynie zawsze obecnej.
1: A wracając właśnie do tej pierwszej edycji, czy możemy powiedzieć, że wtedy właśnie młodzież miała jakieś refleksje? To znaczy zauważyliście, że faktycznie ten temat nie był taki tylko na raz, tylko w związku z tym, że ktoś przyjeżdża na przykład do szkoły i o tym mówi. My posłuchamy, ale jednym uchem nam to wleci, drugim wyleci. Czy faktycznie było widać jakieś większe zainteresowanie?
3: To pytanie jest bardzo trudne, ponieważ my możemy na przykład stosować ankiety ewaluacyjne, które faktycznie są rozdawane uczniom po naszych warsztatach prowadzonych przez edukatorów w szkołach. No i te ankiety bardzo, to znaczy wskazują jednoznacznie, że poziom wiedzy w zakresie na przykład zrozumienia działania uzależnień, na przykład w zakresie wpływu na zdrowie, wpływu na mózg, wpływu na serce, wyskoku dopaminy, ta wiedza wzrasta, ale my nie wiemy, jak ona długo się utrzymuje. Stąd jest to bardzo trudne pytanie. Natomiast, tak jak powiedziałam, jeżeli by nam się udało przejść z takiego myślenia akcyjnego na stałe działania, to byłoby to zupełnie inne postrzeganie problemu nikotynizmu w szkołach i uzależnień. Jest to problem bardzo, bardzo ważny. Powinien być on traktowany na równo z innymi programami typu przeciwdziałanie hejtowi, przemocy, cyberprzemocy. Dlaczego? No bo nikotyna wpływa bezpośrednio na nasze zdrowie. Jest także pewną normą, niestety bardzo przykro to powiedzieć, ale jest normą to, że w szkołach całe grupy dzieci chodzą w czasie przerw i sobie wejpują, chowają się w łazienkach i po prostu problem nikotynizmu czy eksperymentowania z papierosami czy woreczkami to już jest problem dzieci, które nawet mają 11 lat. Natomiast badania, które były prowadzone w Polsce i te badania są udostępniane. Mam taki właśnie wykaz, są to badania z roku 2024, pokazują, że dzieci w wieku od 14 do 18 roku życia w ciągu ostatnich 30 dni po zadaniu tego pytania 4,1% dzieci i młodzieży w wieku 14 do 18 lat korzystało z zaszytek nikotynowych. Z e-papierosów, uwaga, 15-16 lat, aż 37%. Tytoń podgrzewany, czyli wielorazówki, 10%, 13 do 15 lat. No i tradycyjne papierosy są niezmienne, 21%. Natomiast to nie jest rok 26 i w tym momencie pokazujemy dane, które były 2 lata temu robione, co najmniej. I te dane na pewno już tak nie są bardzo aktualne. Dlaczego? Bo my widzimy, że ten problem uzależnień i eksperymentowania coraz bardziej wzrasta. To jest coraz więcej osób korzysta właśnie z e-papierosów i teraz sobie zadajemy pytanie, dlaczego?
1: No i pewnie można by było zadać pytanie tym młodym, ale wspomniała pani o tych stałych działaniach. To jak chcecie, żeby to nie było, te działania nie były tylko właśnie akcyjne?
3: O właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. W tym roku wprowadzamy nowy element do naszej kampanii, czyli tworzymy szkoły wolne od e-papierosów. Pokażę może na świetle, jaki jest kontekst. Szkoła jest to instytucja publiczna. W przestrzeni publicznej młodzież, czy nawet na przystankach na przykład nie wolno palić. Nie wolno
1: teoretycznie, ale bywają tacy, którzy się do tego nie stosują.
3: Tak. No a teraz mówimy o szkole, mówimy o osobach, które mają o szkoły ponadpodstawowe, to nawet do 19 roku życia. W tych szkołach po prostu łamane jest, jak gdyby jest takie przyzwolenie właśnie na palenie i stąd my chcemy poprzez tworzenie, akurat we Wrocławiu, wrocławskiej sieci szkół wolnych od nikotyny, chcemy, może powiem taki wyraz, denormalizować właśnie sytuację, w której jak gdyby patrzymy na wejpowanie z przymrużeniem oka.
1: Ale jakie to będą działania z tej praktycznej strony? To będą zalecenia właśnie dla dyrektorów, czy jak to będzie wyglądało?
3: Tak. Czyli my tutaj mówimy o na pewno kompleksowych działaniach, które zarówno będą obejmowały edukację, to co robimy, warsztaty dla uczniów. Powinny być wdrożone szkolenia dla nauczycieli. Powinien być wyłoniony koordynator w szkole, który będzie w każdej szkole odpowiedzialny za wdrożenie tych regulaminów. Będą znaki. Tu nie wejpujemy. Mamy jeszcze za sobą nowoczesne, jak gdyby, metody pomiaru. Są pewnego rodzaju czujniki wejpowania. Wystarczy, że takie czujniki będą zamieszczane na przykład w toalecie. To już wiadomo, że uczniowie są w toalecie, wejpują, bo czujnik będzie się włączał. Kolejny monitoring w miejscach przy ogrodzeniach za szkołą. Będzie wiadomo, że tam młodzież wejpuje. Bardzo ważne, tak jak powiedziałam, będzie wdrożenie jeszcze takiego systemu, że to nauczyciele są także odpowiedzialni poprzez swoją postawę, poprzez niepalenie. Oni także nie mogą w ogóle być złapani w cudzysłowie. W szkole nikt nie powinien wejpować, nie powinien palić.
1: Teraz pytanie od tej takiej też praktycznej strony, bo mówiła pani o edukatorach. Ja pamiętam, że rok temu ci edukatorzy mieli duży wpływ na tą młodzież. To znaczy te warsztaty no nie były czysto takie teoretyczne i tak jak powiedziałam jakiś czas temu, nie były tylko dla uczniów no takim hasłem, które wpuszczą jednym uchem, a właśnie wypuszczą drugim, tylko rzeczywiście z tymi edukatorami ta młodzież mogła się w jakiś sposób utożsamiać.
3: Tak, to jest też właśnie bardzo ważne. Staramy się, żeby edukatorami były osoby związane z kołami naukowymi, zarówno na SWPS-ie z Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Czyli młode też osoby.
3: Tak, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Młode osoby, które przekazują informacje właśnie ze swojego poziomu. Na pewno odbiór takich informacji o szkodliwości paleniu papierosów, o możliwość samej rozmowy uczniów z młodymi edukatorami jest bardzo ważna. I ważne jest także to, że tymi edukatorami są najczęściej studenci psychologii, którzy także mają odpowiednie podejście i wszystkie te osoby są u nas w fundacji przeszkolone, w jaki sposób prowadzić warsztaty. Mamy gotowy właśnie scenariusz, który jest używany, na podstawie którego prowadzone są warsztaty. Włączamy coraz więcej takich elementów dotyczących krytycznego myślenia uczniów i właśnie tu chciałam powiedzieć o tym, że musimy sobie zdać sprawę, że warsztat może, tak jak pani powiedziała, być przyjęty jednym uchem, natomiast jak gdyby wyjść drugim uchem. Dlatego inicjujemy takiego rodzaju rozmowy i aktywności uczniów polegające na wyzwoleniu ich własnej kreatywności. I tutaj na przykład możemy powiedzieć o takim podejściciu, w którym mówimy o pułapce myślenia. To jest taki sposób myślenia, gdy młody człowiek wie, że nikotyna jest bardzo szkodliwa, jest związkiem karcerogennym, powoduje różnego rodzaju w przyszłości także problemy zdrowotne. My myślimy tą pułapką myślenia, że ten problem w przyszłości zdrowotnej nas nie dosięgnie. Czujemy, że zagrożenie dotyczy wszystkich innych, tylko nie mnie. My pokazujemy, w jaki sposób takie sytuacje w życiu młodych ludzi już się zdarzały.
1: Czyli... Na młodzież to działa. To znaczy mam na myśli, czy jeżeli słuchają o takich sytuacjach, to nie jest tak, że sobie myślą, to był jakiś tam jeden przypadek, a mnie się to nie zdarzy.
3: No dlatego właśnie trzeba odpowiednio do tego podchodzić. I to nie jest tylko właśnie dotyczące pułapek myślenia. Także mamy takie zagadnienia dotyczące efektu powierzenia. Tutaj mówimy o błędach i o pewnego rodzaju pokazywania problemów nikotynizmu poprzez firmy produkujące e-papierosy w taki sposób, które przekaz jest taki, e-papierosy są mniej szkodliwe, czyli my jako edukatorzy musimy wiedzieć, w jaki sposób czytać tą informację i mieć to krytyczne myślenie.
1: To może na podsumowanie, jak te szkoły będą się zgłaszały, bo mówiła pani właśnie o tych chociażby rzeczach, które mogą być wprowadzone do szkół, jak ten monitoring, czy chociażby te czujniki i czy szkoły konkretne we Wrocławiu się do was zgłaszają, czy wy na przykład do tych szkół, że tak powiem kolokwialnie, uderzacie?
3: Powiem w ten sposób, że jeździmy do szkół z warsztatami i właśnie w tych szkołach, gdzie odbywają się warsztaty, rozmawiamy na temat wprowadzenia tego modelu szkół wolnych od nikotyny.
1: Ale to są szkoły, które do was napisały i wiedzą o kampanii, czy...
3: Część szkół sama pisze, do części szkół my piszemy właśnie, przekazując tą informację w newsletterze. I to jest takie właśnie działanie, w którym my zapraszamy szkoły, kontaktujemy się ze szkołą i mówimy o tym, że na spokojnie, nie teraz, ale spokojnie od września możemy tworzyć szkoły wolne od nikotyny. Ale jest to działanie niezbędne i my musimy podejmować racjonalne właśnie te te długotrwałe działania.
1: Dlatego mimo, że Dzień Bez Tytoniu przypada tylko na maj, no to tak sobie myślę, że tak jak mówiła nam prezes Fundacji To The Future, pani Barbara Góreczna-Lewandowska, to program Vape Off, o którym dzisiaj, powinien działać przez cały rok. Ja tym samym zachęcam dyrektorów szkół do kontaktowania się z fundacją, a was osobiście do przypomnienia sobie tego menu z początku, no i zastanowienia się, czy faktycznie to codzienne jedzenie na przykład acetonu jest fajniejsze niż chociażby wydanie pieniędzy w jakiejś dobrej wrocławskiej restauracji. Odpowiedź oczywiście zostawiam wam, no i niestety muszę też już was zostawić. Zostawić dlatego, że nasz program dobija już do mety, no ale mam nadzieję, że poruszyliśmy dzisiaj dużo ciekawych tematów, przyjemnie bądź mniej przyjemnie pachnące te tematy były, ale już kolejne mam w planach, także dużo jeszcze o Wrocławiu ode mnie usłyszycie, no i słyszymy się właśnie już niedługo.
2: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Reklama.
6: Niedziela, godzina 8. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Polka 12 w finale Eurowizji. Po raz pierwszy wygrała Bułgaria. Tragedia nad jeziorem. W wyniku awantury zginął 13-letni chłopiec. Warta Zawiercie zagra o złoto, a Projekt Warszawa o brąz. Dziś decydujące mecze Ligi Mistrzów Siatkarzy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey, występując z tancerzami na pochyłej platformie. Śpiewała kompozycję łączącą wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. Po głosowaniu jury była nawet 7, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Tragedia w Warmińsko-Mazurskiem. W wyniku bijatyki zmarł 13-letni chłopiec. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Sprawdza ich udział w zdarzeniu. Wczoraj około 20 policja w Kętrzynie dostała informację, że w jednej z miejscowości w gminie Barciany nad jeziorem doszło do awantury, w wyniku której zginął 13-latek. Przesłuchano już pierwszych świadków. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych z obecnej pracy. Najbardziej najstarsi i najmłodsi pracownicy. Ale mimo tego, że lubią pracę, spora grupa jest zmęczona, mówi Dorota Zawadzka z agencji G Group.
8: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
7: Najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka. O przeciążeniu pracą mówi prawie 60% pracowników tej branży. Aluron CMC Warta Zawiercie awansował do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polscy siatkarze pokonali w półfinale turnieju Final Four w Turynie turecki Zirat Ankara. Drugi nasz zespół PGE Projekt Warszawa zagrał o brąz. Stołeczna drużyna nie dała rady ubiegłorocznym mistrzom Perugii. Mamy więc 2 mecze o wielką stawkę. Drużyna z Warszawy chce napisać szczęśliwą historię debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
9: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
7: A zespół z Zawiercia zrewanżować się Perugii za finał z ubiegłego roku.
10: Mega się cieszymy z tego finału. Będziemy próbowali z nimi wygrać.
7: Mówił Mateusz Bień. Zwarty mecz o brąz o 17, a pojedynek o złoto o 20.30. Piłkarze Manchesteru City zdobyli Puchar Anglii. Dokonali tego 8 raz w historii. W finale na Wembley w Londynie wygrali z Chelsea 1-0. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Dziś więcej słońca na zachodzie oraz w Wielkopolsce i na Pomorzu, tam 17-18 stopni. Deszczowo i pochmurnie w centrum, na wschodzie i na południu kraju, tutaj od 12 do 18 w Białymstoku, 21 w Lublinie. Kacper Sosnowski, witam w niedzielę, 3 minuty po 8. Tak, tak, Eurowizja była wczoraj, sporo emocji. Zaraz wszystko opowiem, kto nie oglądał, zaraz będą szczegóły. Na razie życzę smacznego wszystkim tym, którzy przy śniadaniu.
11: Radio Radio Złote Przeboje.
6: Chociaż młodzi Polacy to śniadania jedzą niechętnie. O tym też będzie.

Blondie i Maria w Radiu Złote Przeboje. Tak, tak, Eurowizja. Wczoraj za nami, już wam wszystko mówię, że jak ktoś nie oglądał. Alicja Szemplińska nas reprezentowała. Zaśpiewała fantastycznie. Po głosowaniu jury była w pierwszej dziesiątce, była siódma. Potem, gdy doszły głosy publiczności, trochę się to zmieniło i spadła na 12 miejsce. Tak zakończyła Alicja ze swoim nagraniem Pray Eurowizję. A o zwycięstwo Bułgaria walczyła do końca z Izraelem i wygrali Bułgarzy. Dara wygrała z taką oto piosenką. Jej tytuł to Bangaranga. O, właśnie, takie trochę współczesne nagranie. Bangaranga wygrywa. Ja tak sobie myślę, że już kiedyś była w historii muzyki Waka Waka, Aserehe, no to teraz czas na Bangarangę. Gratulujemy Alicji, bo 12 miejsce to i tak spory sukces, jeżeli chodzi o Polskę. A to Kim Carnes.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Stevie Wonder w Radiu Złote Przeboje, a teraz w związku z wczorajszą Eurowizją...
1: Złota Piątka.
0: Dziś nagrania pochodzące z tego konkursu. No to przenosimy się w późne lata 80. na początek kariery Céline Dion. W 88 roku jej menadżer René Angelin zadecydował, by artystka sprawdziła się na Eurowizji, by zobaczył ją cały świat, a dokładnie jakieś 600 milionów słuchaczy. Tylko jak wstawić Kanadyjkę do europejskiego konkursu? Otóż Szwajcaria szukała akurat nowej gwiazdy, robiła casting. Céline, która wówczas miała 20 lat, casting wygrała, a potem wygrała Eurowizję z tą piosenką Ne partez pas sans moi. Po tym sukcesie Céline wyznała swemu 26 lat starszemu menadżerowi, że go kocha i chce spędzić z nim resztę życia. Ten był zaskoczony, wycofany, ale potem został jej mężem.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie szorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Reklama.
8: Dzień dobry, weekend.
9: Dzień dobry.
8: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.

Tu Radio Złote Przeboje, 10 minut i będzie godzina 9, czyli taką śniadaniową porę mamy. No właśnie, z tymi śniadaniami to różnie bywa. Ze statystyk wychodzi, że 20% Polaków śniadań nie je. Czasem przez brak czasu, a niektórym starcza poranna kawa, a potem się dojada jakieś niezdrowe rzeczy. Proszę ze śniadań nie rezygnować, tak radzą dietetycy, bo to jak ruszanie w długą trasę przy rezerwie paliwa w baku. A najwięcej Polaków omijających śniadania jest w grupie do 24 roku życia, czyli młodzi nie jedzą.

Google Dolls, Iris w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie 9:00. W wiadomościach o nocy muzeów w całej Polsce. Ja też byłem wczoraj w Muzeum Pielęgniarstwa i widziałem wielorazowe strzykawki z wielorazowymi igłami. Nawet nie wiedziałem, że kiedyś coś takiego było.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
0: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej
6: masz. Reklama.
7: 17 maja w kalendarzu, niedziela, minęła 9, w Radiu Złote Przeboje zapraszamy na wiadomości.
8: Zatrzymano mężczyznę w sprawie fałszywego alarmu w domu Tomasza Sakiewicza. Za nami noc muzeów, tysiące ludzi zwiedzało instytucje kultury. Piłkarze Lecha Poznań po raz drugi z rzędu wywalczyli Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z uporczywym zgłaszaniem fałszywych alarmów. Pod pozorem zagrożenia życia i zdrowia wzywano patrole do cudzych mieszkań, między innymi szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Do fałszywych alarmów wykorzystywano różne narzędzia, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski.
9: Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
8: Fałszywe alarmy zostawiały jednak ślady, po których funkcjonariusze namierzyli 53-letniego mężczyznę. Został zatrzymany w jednej z podwarszawskich miejscowości. Za uporczywe zgłaszanie policji fałszywego alarmu grozi nawet 15 lat więzienia. Redakcja telewizji Republika, komentując sprawę, twierdzi, że mieszkanie szefa stacji zostało przeszukane. Jego asystentka miała być poturbowana przez policję. We włoskiej Modenie samochód, zdaniem świadków, celowo wjechał w grupę przechodniów. Co najmniej 7 osób zostało rannych, jedna ciężko. Przechodnie rzucili się w pościg za uzbrojonym kierowcą i go złapali. Ucierpiała jedna z osób, która złapała sprawcę, została raniona nożem. Policja podziękowała mieszkańcom, wyjaśnia motywy sprawcy. Wiadomo, że to obywatel Włoch pochodzący z północnej Afryki. Setki placówek, tysiące odwiedzających. Tak minęła w całym kraju 22. Noc Muzeów. Drzwi dla odwiedzających otworzyły muzea, ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm i Kancelaria Premiera.
10: Wybraliśmy Belweder, ale tam jeszcze gorzej się dostać.
11: A Kancelaria Premiera, bo?
10: Interesujemy się polityką.
11: Macie nadzieję, że zajrzycie i do gabinetu samego premiera w czasie wycieczki?
10: Byłoby super, byłoby super. Jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda.
12: Na co dzień pracuje tutaj pan premier. Swoje gabinety mają także wicepremierzy.
8: Były też wydarzenia nietypowe. Filmoteka Narodowa zaproponowała noc pod hasłem Przewijamy wstecz, 90sy w Polsce. Jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań po wygranej na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 zostali mistrzami Polski. Obronili tytuł sprzed roku. W ostatniej kolejce w sobotę Kolejorz będzie świętować przed własną publicznością meczem z Wisłą Płock.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Około 18 stopni w Wielkopolsce i na zachodzie. Podobne temperatury też na krańcach wschodnich, z tym, że tu będzie padać, a tam będą mieli słońce. Opady też w centrum, gdzie 13 stopni, oraz na Śląsku i w Małopolsce, gdzie około 10. Przypomnę jeszcze jedną ważną informację. Alicja Szemplińska, 12 wczoraj na Eurowizji. Jak to wypada, jeżeli chodzi o polskie historyczne występy w tej zabawie?
14: Radio Złote Przeboje.
7: Wszystko opowiem. A w Złotej Piątce mamy też najlepsze eurowizyjne przeboje w historii. I co jeszcze powiem? Fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek.
3: Zaprasza Kacper Sosnowski.

John Lennon w Radiu Złote Przeboje w niedzielny poranek. A propos wczorajszej Eurowizji, przypomnę, Bułgaria wygrała, Polska na 12 miejscu. To Australia była wysoko w konkursie, bo na czwartym. No i tu mała zagwozdka. Dlaczego Australia bierze udział w konkursie Eurowizji? Zresztą z bardzo ładną piosenką. A no właśnie, w konkursie europejskich nadawców Australia bierze udział, bo kiedyś poprosiła, że chciałaby wystąpić w 2015 roku na 60. urodziny Eurowizji. Dostała zaproszenie. No i od tamtej pory już jakoś jest, bo bardzo Australijczycy lubią ten europejski konkurs. No i nieźle sobie ta Australia radzi, bo pięciokrotnie znalazła się w pierwszej dziesiątce i wczoraj również, czyli już szósty raz na tą dekadę. No gratulujemy. A to R.E.M. o szczęśliwych ludziach piosenka.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja.

0: Toni Braxton w Radiu Złote Przeboje, a w związku z Eurowizyjną Nocą i Eurowizją, którą wygrała Bułgaria, u nas teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś w całości o Eurowizji. No to będzie kolejny eurowizyjny przebój. Brotherhood of Men, Save Your Kisses for Me. To piosenka o mężczyźnie, który nienawidzi wychodzić do pracy, bo musi zostawiać swoją królewnę w domu. A królewną jest kilkuletnia córka. No nic dziwnego, że melodyjna, bajkowa piosenka z fajnym tekstem wygrała Eurowizję w roku 76, dając Wielkiej Brytanii trzecie zwycięstwo w historii. A ja tylko dodam, że obecnie ten kraj ma 5 wygranych, ale w XXI wieku jeszcze nie wygrał, a na tej sobotnio-niedzielnej Eurowizji był ostatni z raptem jednym punktem. No to wracamy do tych pięknych brytyjskich wspomnień. Numer 1 w 27 krajach w 76 roku.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
2: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w Unum też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
3: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
4: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
5: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

dycha i będzie dycha. To taka sytuacja na zegarze. Tu Radio Złote Przeboje, od tawan za nami. A jeszcze nawiążę do wczorajszego konkursu Eurowizji, bo to temat numer jeden w Europie. 12 miejsce Alicji Szemplińskiej wygląda nieźle na tle średnich wyników Polski w tej imprezie. Polacy na Eurowizji od czasów debiutu i drugiej lokaty Edyty Górniak w 1994 roku tylko 3 razy byli w pierwszej dziesiątce. 3 razy w dziesiątce na 28 występów. Nieźle poradziła sobie grupa Ich Troje. W 2003 roku była siódma, Michał Szpak z taką piosenką. Był też ósmy kilka dobrych lat temu, więc 12 miejsce Alicji jest piątym najlepszym wynikiem w naszej historii, bo kiedyś też Anna Maria Jopek była 11. Także cieszmy się z tej 12 pozycji. A to już Cher.

0: fantastyczny Duran Duran w Radiu Złote Przeboje, Come On Down. 3 minuty i będzie 10 w naszych wiadomościach o tym, ile średnio przeznaczają Polacy na ślubny prezent.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje rozbudza Was w niedzielę o godzinie 10. Mamy dla Was też wiadomości.
4: USA nie zmniejsza wojskowego zaangażowania w Polsce, zapewnia rząd. Polka Alicja Szemplińska 12 w finale Eurowizji. Na prezent weselny przeznaczamy najczęściej od 500 do 1000 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie, nie została podjęta żadna decyzja o jego zmniejszeniu, zapewnia na portalu X wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobnie mówi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, według niego trwa rotacja sił amerykańskich, a do Polski przemieszcza się sprzęt i żołnierze z USA. Według BBN-u do Polski przetransportowano już 20% planowanej liczby żołnierzy i 70% sprzętu przewidzianego dla nowej zmiany. Co najmniej 31 osób zatrzymano w Londynie na dwóch wczorajszych manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy. Policja podaje, że wbrew obawom protesty przebiegły bez większych incydentów. W marszu skrajnej prawicy wzięło udział 60 tysięcy osób, a w propalestyńskim około 20. W prawicowym był też polski akcent, o którym więcej Grzegorz Kozioł.
5: Jak podał dziennik Guardian, na ustawionym na scenie Telebimie za pośrednictwem łącza wideo pojawił się Dominik Tarczyński. Polski europoseł PiS-u kilka dni temu poinformował, że odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii.
4: Alicja Szemplińska z utworem Pray zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Na scenie wystąpiła z tancerzami na pochyłej platformie. Utwór Pray ma łączyć elementy soulu, hip-hopu i gospel. Został bardzo dobrze oceniony przez jury, słabiej przez telewidzów. A Eurowizję w Wiedniu wygrała piosenkarka Dara z Bułgarii utworem Bangaranga. Zbadano, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej przeznaczają na prezent niż na własne przygotowania, na fryzjera czy strój. Jednocześnie co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty. Robert Lewandowski pożegna się dziś z kibicami Barcelony na Camp Nou. Zagra przeciw Betisowi Sevilla. Wczoraj ogłosił, że odchodzi z Barsy. Grał w niej 4 lata, zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii i 119 goli. Ale kariery nie kończy. Jako najbardziej prawdopodobny kierunek eksperci wymieniają przede wszystkim Arabię Saudyjską, a także Stany Zjednoczone i Włochy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Od Trójmiasta po Zieloną Górę i wszystko co na zachód. Tam ciepło i słonecznie, od 15 do 18 stopni. Od Białegostoku po Wrocław chmury i wszystko co na wschód z deszczem. 11 stopni w Kielcach, 14 w Łodzi, 19 w Lublinie. Obiecałem wczoraj, że dziś też będę miał dla Was wejściówki na Hello Rockset, szczeciński koncert z muzyką kultowego szwedzkiego zespołu i słowa dotrzymam. Więc telefony na pewno się przydadzą. Będziemy także w klimacie największych eurowizyjnych przebojów z historii. Jestem z Wami ja. Bardzo mi miło.
0: Zaprasza Kacper Sosnowski.
6: A to już Counting Crew.

0: Franz Gall w Radiu Złote Przeboje. A u nas teraz konkurs nucenia, dzień drugi, podwójne zaproszenie na szczeciński koncert Hello Roxette. 30 maja w Filharmonii czeka. Tam królować będzie muzyka tego szwedzkiego zespołu, ale także tancerze na scenie. Wczoraj wygrała Ola, która tak ładnie zanuciła.
1: Must have been love.
0: No właśnie, a dziś możecie wygrać wy. Wystarczy
2: 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Proszę dzwonić i nagrywać się na naszą sekretarkę. Ja wybiorę najbardziej ekspresyjne, emocjonalne, zachwycające nagranie. Czekam do 11. You're the one for me, you're my ecstasy, you're the one I need. Bo koncert z muzyką Roxette też czeka. A to już Backstreet Boys.

0: Wilczyczką.
1: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
2: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Reklama.
5: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje. Bora!

0: ale nastrojowo się zrobiło. Seweryn Krajewski w Radiu Złote Przeboje. A ja przypomnę, że jak do nas zadzwonicie i ładnie zaśpiewacie jakiś przebój rockset, to być może wygracie zaproszenie na koncert tego zespołu, który w Szczecinie 30 maja. To będzie koncert z muzyką rockset. A zadzwonić trzeba na...
1: 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: A teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś eurowizyjne granie. Do 2010 roku się przenosimy. Wtedy zachwyciła wszystkich 19-letnia Niemka Lena, która najpierw wygrała w Cuglach niemieckie eliminacje do Eurowizji i kiedy dzień po nich do sieci trafił jej utwór Satellite, to podbił niemiecki rynek i pobił rekord, stając się najszybciej sprzedającym się utworem cyfrowym w Niemczech. 100 tysięcy pobrań zanotowano w tydzień. Lena na Eurowizji dała potem Niemcom drugie zwycięstwo w 50-letniej historii konkursu. Uznaniem w kraju cieszy się zresztą do dziś. No to zwycięzca Eurowizji z 2010 roku. Lena i Satellite.

0: radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie szorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was

0: Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Koma i Lambada w Radiu Złote Przeboje. A już za nieco ponad godzinę od południa dokładnie, niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Będą historie piosenek Bajmu, historie piosenek Beaty. Artystka opowie, za którą ze swych kompozycji nie przepada, o której mówi, że to...
1: Tak, jakieś takie kluchy ciepłe, jak się coś tak... Wiesz, jakoś tak...
2: Kocham cię.
0: Ciepłe kluchy, o jakie to piosence Bajmu? Szczegóły w tej sprawie od południa. Serdecznie polecamy. Zaprasza Piotr Jaworski, a to Artur Gadowski.

0: Paul Young w Radiu Złote Przeboje. Ostatnie kilka minut czekam na wasze wykonania ulubionej piosenki Roxette. 22 44 30 można wygrać zaproszenia na koncert z muzyką Roxette. A w naszych wiadomościach o 11 o szczepionce na boreliozę. Reklama.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11. To czas na wiadomości. Proszę bardzo.
7: Przygotowano szczepionkę przeciw boreliozie. Niedługo będzie dostępna. Polskie urzędy rejestrują już małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. Będzie więcej elektrycznych busów na trasie do Morskiego Oka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciw boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, mówi Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
8: Zamknięto już wyniki, wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
7: Szczepionka, która będzie wymagać częstych dawek przypominających, nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
8: Będzie skierowana do osób, które są systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
7: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka na to jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego uznał małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą. Rząd przygotowuje w tej sprawie rozwiązanie systemowe, nowe wzory aktów małżeństwa. Dowieźliśmy ten temat, komentuje to Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
9: 5 miesięcy pracy Lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy na początku grudnia. 5 miesięcy presji i się udało.
7: Z kolei Anna Świergocka z Konfederacji ocenia, że Unia Europejska nie powinna narzucać Polsce prawa dotyczącego małżeństw.
10: Każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób. Transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła konsekwencje prawne.
7: Nowe akty małżeństwa mają mieć 3 rodzaje dokumentów. Kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. W Rumunii przy granicy z Ukrainą odnaleziono pocisk rakietowy. Miał w sobie 2 kilogramy materiału wybuchowego, który nie eksplodował. Rumunia ma 650 kilometrów granicy z Ukrainą. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę ta granica była wielokrotnie naruszana przez rosyjskie drony. Rząd planuje kupić 16 kolejnych elektrycznych busów na trasę do Morskiego Oka. Jednocześnie zapewnia, że nie oznacza to likwidacji transportu konnego. Od dłuższego czasu istnieje spór o konie na tej trasie. Pracuje ich około 300. Przedsiębiorcy chcą zachować transport konny, obrońcy zwierząt chcą całkowitego zakazu. A główny lekarz weterynarii ocenia, że możliwy jest kompromis, który nie przeciąża zwierząt, czyli jak obecnie do pewnego momentu transport konny, a potem już elektryczny.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. pogoda na weekend.
0: 10 stopni dziś w deszczowych Katowicach, Krakowie, Kielcach, 14 w Łodzi, 15 w Rzeszowie, 17 w Białymstoku, wszędzie tam deszcz, 15 stopni na Pomorzu, 18 w Szczecinie, ale tutaj już słonecznie.

No tak, no tak, a teraz trochę na Śląsku pada i w Małopolsce. Ale niech popada. A my rozstrzygniemy za chwilę konkurs. Radio Złote Przeboje. I ktoś sobie pójdzie na Rockset w Szczecinie. Co będzie? Będzie także eurowizyjnie największe przeboje w historii tego konkursu. Zostańcie z nami koniecznie. Kacper Sosnowski, witam tych wszystkich, których jeszcze nie witałem.

0: Słyszymy już, słyszymy Rockset w podkładzie, tu Radio Złote Przeboje. No i będziemy teraz nagradzać. Ja dzwonię do osoby, która do nas dzwoniła i nagrała kawałek piosenki Rockset. Halo, halo, halo.
1: O nie.
0: Czy ty jesteś wielką fanką Rockset, bo dzwoniłaś kilka razy i śpiewałaś od rana nam?
2: Tak, od wczoraj się uczę.
0: Taka Dorota ucieszona, ale to jeszcze może dla proformy coś zaśpiewajmy, Doroto, bardzo proszę, jak to tam ładnie śpiewałaś?
2: Lay a whisper on my pillow, leave the winter on the ground.
0: No pięknie, a z refrenem też damy radę trochę?
2: It must be in love, but it's over now.
0: Dobra, dobra, Dorota, Dorota wygrywa podwójne zaproszenie na koncert Hello Rockset, to w Szczecinie będzie. Gratulujemy, ja dodam tylko, że po 17 albo po 16 jeszcze będą zaproszenia.

0: produktów Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Reklama.
17: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Dżem i naiwne pytania w Radiu Złote Przeboje. W związku z tym, że wczoraj Eurowizja, wygrała Bułgaria, Polska 12, to my dzisiaj eurowizyjne przeboje prezentujemy.
1: Złota piątka
0: poświęcona Eurowizji. No to Abba Waterloo przed nami, piosenka pierwotnie nagrana po szwedzku i to właśnie ta wersja zespołu Abba wygrała Eurowizję w 1974 roku. Śmiesznie brzmi, prawda? Kiedyś, przypomnę, trzeba było śpiewać w ojczystym języku. Chociaż słowa utworu odnoszą się do Waterloo, czyli miejsca klęski Napoleona, to utwór szczególną popularnością cieszył się właśnie w jego kraju, czyli we Francji. Dlatego nagrano też francuskojęzyczną wersję przeboju, potem niemieckojęzyczną. No nie przebierali Szwedzi w środkach, by być bliżej publiczności w całej Europie. A Waterloo było ich trampoliną do wielkiej kariery.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe. Wesoły kurnik L, 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca, kawa mielona Qualita Oro, 250 gramów. Tylko

0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Bad Boys Blue w radiu Złote Przeboje, a teraz eurowizyjna perełka z Polski.
1: Złota Piątka.
0: Dziś eurowizyjna. Edyty Górniak na Eurowizji mogło nie być, gdy zadzwoniono do niej z propozycją reprezentowania Polski w konkursie, odłożyła słuchawkę. Albo myślała, że ktoś się wygłupia, albo była nieco zszokowana. W końcu, gdy podjęła rozmowy o Eurowizji, odrzuciła pierwszą propozycję. Pierwsze zaproponowane nagranie. Może i dobrze, bo wtedy pojawiło się To nie ja, które było strzałem prawie w dziesiątkę. Dokładnie w drugie miejsce. Najlepsze dla Polski w historii tego konkursu. Pani Edyto, wspominamy ten emocjonalny, dojrzały występ 22-latki do dziś.

0: Snap w radiu Złote Przeboje. Za dwie minuty południe, od 12 u nas niedziela z Beatą Kozidrak. Piotr Jaworski będzie z panią Beatą odkrywać tajemnice piosenek Bajmu. Będzie coś ciekawego i ważnego m.in. dla pielęgniarek. I tak sprawę zostawię. Zostańcie z nami.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Legenda włoskiej muzyki Drupi wraca do Polski. Już 23 maja we wrocławskiej hali Orion usłyszysz jego największe hity. Vadovia, Sereno E, Piccola e Fragile, Rimani czy Provincia zabrzmią na żywo i przeniosą cię w czasie do lat 70. i 80. Drupi we Wrocławiu. Nostalgia, emocje i wyjątkowy koncert na żywo. Nie może cię tam zabraknąć. 23 maja, hala Orion. Bilety na eventim.pl.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Reklama.
10: W kalendarzu jest 17 maja i to jest niedziela. Mamy punktualnie południe. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje.
11: Trzy osoby zginęły na drodze w Małopolsce. Samochód uderzył w ciężarówkę. Ukraińska armia zaatakowała dronami obwód moskiewski. Poznaliśmy piłkarskich mistrzów Polski. Toczy się jeszcze walka o utrzymanie w Ekstraklasie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na drodze w małopolskim Smykowie. Zginęły trzy osoby. Samochód osobowy wjechał w zaparkowaną na drodze ciężarówkę, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
12: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon trzech osób, mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat, którzy podróżowali samochodem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków. Wszystkie służby strażacy używali narzędzi hydraulicznych. Była resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Niestety tych mężczyzn nie udało się uratować.
11: Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Ukraina zaatakowała w nocy dronami obwód moskiewski. Rosjanie przyznają, że zginęły co najmniej trzy osoby, kilkanaście zostało rannych. Czasowo zatrzymano ruch na moskiewskich lotniskach. Ukraińskie drony mogą atakować już ponad 1000 kilometrów w głębi Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazywa to ukraińskimi sankcjami na Rosję. Dzień wcześniej Rosjanie zabili w Kijowie co najmniej 24 osoby. Do niektórych miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo i 3 godziny, za nami noc muzeów. W Poznaniu na przykład największym zainteresowaniem cieszyły się Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Kultury Zamek i Muzeum Narodowe. Jak mówią odwiedzający, noc muzeów to doskonała okazja na poznanie nowych miejsc.
13: Bo zwykle wybieramy to, co nam się podoba, a w takim sposób możemy też dotknąć czegoś nowego.
14: Coś nowego odkryć, pozwiedzać, zobaczyć, odkryć miasto na nowo.
15: My mieszkamy w Poznaniu, to jednak tutaj nigdy nie byliśmy. Stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja.
11: W całej Polsce z nocy muzeów skorzystało wiele tysięcy zwiedzających. W stolicy Wielkopolski świętowano akurat nie tylko noc muzeów. Piłkarze Lecha po raz drugi z rzędu zostali mistrzami Polski. Tytuł zapewnili sobie na jedną kolejkę przed końcem sezonu. Wczoraj wygrali na wyjeździe z Radomiakiem 3-1. Dzisiejsze mecze od 12:15. Kolejno Piast Raków, GKS Jagiellonia i Lechia Legia. Nadal toczy się walka o grę w europejskich pucharach i o utrzymanie w lidze na przyszły sezon.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
10: Czeka nas raczej deszczowy tydzień. Dzisiaj pada na wschodzie i na południu Polski, nad resztą kraju czasami pojawia się słońce. Na zachodzie 19 stopni, w Warszawie jest 15, nad morzem 13, a w Krakowie tylko 10.
16: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
10: Minęło majowe, niedzielne południe, a to znak, że czas na dwugodzinne spotkanie z naszą majową gwiazdą. Czas dla Beaty Kozidrak, Piotra Jaworski, ja też się kłaniam. No i będę naszej nowej prowadzącej w radiu Złote Przeboje towarzyszył. Za kilka minut opowieść o piosence, która stała się hymnem protestu sprzed lat i dała nadzieję na deszcz złotych polskich. Posłuchajcie sami, a teraz Lubega. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Agatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Jest wiosna, po głowie chodzą wakacje, jakiś deszcz złotych to by się przydał, proszę Państwa. Może coś zaradzimy. Beata Kozidrak, jesteśmy tutaj już w komplecie. Dzień dobry. Modlitwa o złoty deszcz, za chwilę mamy zagrać kolejną Twoją piosenkę, która była takim nieformalnym hymnem. Dla kogo, kiedy?
2: 2000 rok. Były protesty pielęgniarek. Stworzyły sobie takie miasteczko, powiedzmy pod ministerstwem, dobrze mówię? Chyba tak.
1: No tak, tak,
2: tak. Tak, i tam koczowały, walcząc o swoje prawa. Spędziłam trochę czasu w szpitalu i widziałam, na czym polega praca pielęgniarek. No, bo jest ciężka, wymagająca. Trzeba ten zawód kochać naprawdę i kochać ludzi. Więc one miały trudny orzech do zgryzienia, musiały walczyć o swoje prawa, o pieniądze przede wszystkim też, bo przecież
1: to jest
2: naturalne.
1: Praca,
2: każdy, kto ciężko pracuje, powinien mieć odpowiednią płacę i tu się z tym zgodzę. I one puszczały tę piosenkę, dla nich stała się hymnem, bo tam jest coś takiego, że ten złoty deszcz należy się wszystkim właśnie i musimy o to walczyć. I to było zdziwienie, że tu już rok 2000, a ludzie tak bardzo potrzebni muszą jeszcze walczyć o swoje prawa i o pieniądze, które im się absolutnie należą.
1: Masz czasami takie poczucie, że swoją twórczością masz wpływ na to, co się dookoła dzieje?
2: Na pewno. To jest ta cudowna strona mojego zawodu, która wyraża, jak jest to ważne. Nie tylko chodzisz sobie, prawda, i nie ma, bo tak się śpiewały takie panie fajne, które sprzątały domki, że nie ma, a wody na pusto, nie wiesz, sprzątają, to było coś pięknego. No, więc wiesz, są takie momenty w życiu każdego człowieka, jakaś piosenka jest dla nich bardzo ważna. Czy to moment miłości? Tak jak ktoś powiedział, no wiele dzieci się poczęło przy pani piosenkach, pani Beato. No więc już jestem dumna, prawda, z tego faktu. I wiesz, można dostawać mnóstwo nagród, ale to jest chyba największa nagroda, kiedy możesz swoją twórczością pomagać ludziom w sposób bezpośredni.
1: I to były piękne słowa i piękne opowieści. Będą kolejne, obiecujemy, a teraz będzie piosenka,
2: która mam nadzieję dużo kiedyś znaczyła i mam nadzieję, że w dalszym ciągu znaczy, czyli modlitwa o złoty deszcz. Czego wam, kochani moi, życzę każdego dnia.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

0: Agatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Majowa niedziela i nasza majowa królowa. W tym programie mamy piosenki Bajmo oraz opowieści Beaty, bo każdy utwór to gotowa historia do opowiedzenia. Myśli i słowa zagramy za chwilę. Tej piosenki to miało nie być.
2: Tak, to jest śmieszna historia. Jakoś się tak odsuwałam generalnie.
1: Nawet no tobie się nie podobała, tak?
2: Bo mnie się nie podobała.
1: Szykowaliście materiał na płytę.
2: Tak, jakieś takie kluchy ciepłe, tak się coś tak... Wiesz, jakoś tak...
1: Kocham cię.
2: Tak z grubej rury od razu kocham cię. A nawet wiesz co, tak jak pracując nad płytą i nad każdą piosenką, wymyślałam sobie jakieś wokalizy, interpretację odpowiednią, tak tutaj myślę, no jak taką piosenkę zinterpretować? Ale był taki czas trudny w naszym małżeństwie z moim mężem Andrzejem i przypomniałam sobie, w którym momencie właśnie pisałam ten tekst, wiesz, próbując jeszcze oboje zresztą uratować jakby nasze małżeństwo. I był taki fajny wyjazd, gdzie myślałam, że jeszcze wszystko się ułoży, ale się nie poukładało.
1: Czyli ta piosenka była pięknym wspomnieniem, tak?
2: Wspomnieniem i tym zastanowieniem, że właśnie kocham cię, uciekają myśli złe, że tak mało w sumie potrzeba, żeby coś naprawić, że czasami wystarczy zamiast prezentów, czegoś nadzwyczajnego, czasami wystarczy proste słowo, kocham cię, tak z głębi duszy powiedziane. Pomyślałam sobie, trudno, no zaśpiewam tą piosenkę. Ale do końca nie byłam zadowolona, bo też kiedy nagrywałam, stwierdziłam, że ta tonacja jest taka dla mnie też inna.
1: Nic tam nie pasowało.
2: Nic,
1: po prostu.
2: Kurde, nie pasowało, ale teraz, kiedy zaczynam kochać się na koncertach, no to wszyscy mi to już szaleją.
1: No, prawda? Tak. I mało tego, ta piosenka okazała się jedną z najpopularniejszych w Polsce, jeśli chodzi o pierwsze tańce na weselach państwa młodych.
2: No to całe szczęście, to zostało kocham się na całe życie, a przynajmniej na dłuższy czas.
1: No to niech będzie ta piosenka teraz zapowiedziana przez Beatę Kozidrak, tak chyba trochę od niechcenia, tak zacząć.
2: Albo może razem.
1: No dobra.
2: Trzy, cztery.
1: Kocham cię.
2: Jeszcze, też.
1: Nie, to...
2: Trzy, cztery.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Legenda włoskiej muzyki Drupi wraca do Polski. Już 23 maja we wrocławskiej hali Orion usłyszysz jego największe hity. Vadovia, Sereno E, Piccola e Fragile, Rimani czy Provincia zabrzmią na żywo i przeniosą cię w czasie do lat 70. i 80. Drupi we Wrocławiu. Nostalgia, emocje i wyjątkowy koncert na żywo. Nie może cię tam zabraknąć. 23 maja, hala Orion. Bilety na eventim.pl.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
8: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
12: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Kąciela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: A teraz razem z prowadzącą Beatą sugerujemy przygotowanie czegoś do picia, gdyż nasza gwiazda zaśpiewa za chwilę, że nie ma wody na pustyni. Do tej piosenki w 83 roku, jak pamiętam, nagrany został teledysk na plaży nad Wisłą w Warszawie i ten znaleźć jest łatwo, ale mało kto wie, że powstał też inny na najprawdziwszej polskiej pustyni błędowskiej.
2: Nagraliśmy takowy na prośbę ambasady polskiej, ponieważ nagrania z różnych obszarów muzyki, tej rozrywkowej, ale też poważnej, był taki specjalny montowany film dla ambasady. Ktoś przyjedzie, prawda, o to proszę bardzo, to tak się to dzieje w Polsce. No i to było śmiesznie, bo to po prostu naprawdę pustynia, traktory jechały takie nagle jaja. No i w takie miejsce, gdzie już ekipa była, nagrywaliśmy to, oni mnie tam wiązali, odwiązywali w ogóle i w pewnym momencie ktoś krzyknął tak nagrywając, że kochani, może byśmy jednak przerwali już te zdjęcia, bo Beata ma sine usta.
1: Czemu? Jaka tam panowała?
2: No
1: jaka
2: to była w pewnym momencie zrobiło się chłodno, a ja jestem takim człowiekiem, taką artystką, która po prostu, wiesz, jak idzie, to idzie. Ja stoję tutaj...
1: No nie zamarzłaś na tej pustyni.
2: Tak, nie czując w ogóle, wiesz, chłodu. Wszystko było dobrze, do pewnego momentu patrzą, że jestem po prostu sine mam usta.
1: A jaka to była pora roku? Pamiętasz?
2: Nie pamiętam, ale chyba wczesna wiosna właśnie.
1: Czyli no to jak na pustyni, po prostu słońce no zaszło. Pojawił się mróz, no zdarza się.
2: To jest śmiesznie, ale obserwować to rzeczywiście, słuchajcie, było kolejną przygodą dla nas.
1: No szaleństwo, kiedy później ogląda się jakieś teledyski i się okazuje, że to, co jest na ekranie, jest absolutnie nieprawdą.
2: Tak,
1: rzeczywistość wyglądała zupełnie
2: tak było,
1: inaczej.
2: Rzeczywiście.
1: No i kolejna piosenka z historią. Historia za nami, przed nami piosenka, która nazywa się...
2: Nie ma.

0: Wielka niedziela ma naprawdę dobrą energię. Płyną nam złote przeboje i opowieści naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak. Za kilka minut o 13:00 wiadomości radia Złote Przeboje, a chwilę potem wracamy do grania i opowiadania.
1: Autopromocja.
2: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklama.
0: W niedzielę 17 maja mamy godzinę 13, a o pełnej godzinie, jak zawsze, wiadomości radia Złote Przeboje. Zapraszam.
15: Polka wśród osób poszkodowanych przez rozpędzone auto w Modenie. Jeden z zatrzymanych mężczyzn w sprawie śmierci 13-latka był nietrzeźwy. Krakowianie mają tydzień na decyzję, w przyszły weekend referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek Włochy. Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie, gdzie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, jest obywatelka Polski. Poinformował o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka. Przypomnijmy, w Modenie 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka wjechał samochodem w grupę ludzi. 7 osób zostało rannych, 3 ciężko. Sprawcę zatrzymali przechodnie. Policja próbuje wyjaśnić, jak doszło do śmierci 13-latka nad jeziorem w Warmińsko-Mazurskiem. Wczoraj wieczorem w czasie awantury nastolatek został śmiertelnie pobity. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat. Jeden z nich był nietrzeźwy. Na razie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. Śledczy zabezpieczyli dowody i przesłuchują świadków, mówi aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
16: Decyzją prokuratora ciało nastolatka zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia badań sekcyjnych. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
15: Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Mieszkańcy Krakowa za tydzień zdecydują, czy prezydent miasta Aleksander Miszalski pozostanie na stanowisku. Odbędzie się w tej sprawie referendum. Odwołana może być też Rada Miejska. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. Przeciwnicy zarzucają Miszalskiemu zadłużanie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. Dwa polskie zespoły siatkarskie zagrają dziś o medale Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie walczy w wielkim finale z włoską Perugią, a PGE Projekt Warszawa w meczu o trzecie miejsce z tureckim Ziraatem Ankara. Warszawianie liczą też na szczęście debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
17: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
15: Dla Zawiercia mecz z Perugią to z kolei będzie rewanż za ubiegły rok, bo ubiegłoroczny finał wyglądał dokładnie tak samo. Wtedy wygrali Włosi.
18: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
15: Mówi Mateusz Bieniek z Warty. Spotkanie o brąz o 17:00, mecz o złoto o 20:30.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Najbliższy tydzień najczęściej pod znakiem deszczu. Dzisiaj pada na wschodzie i na południu Polski, nad resztą czasami wychodzi słońce. Na zachodzie mamy 19 stopni, w Warszawie 15, nad morzem 13, a w Krakowie 10. Za kilka minut wrócimy w Radiu Złote Przeboje do niedzielnych opowieści naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak, Piotr Jaworski. Bardzo Was zapraszam. Niebawem dowiecie się, jak według Beaty wygląda noc, która daje odpoczynek po ciężkim dniu, a trochę później, że Beata miała być, uwaga, Przemkiem. Tego trzeba posłuchać. A teraz posłuchajcie Whitney Houston.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Ja teraz wybaczcie, ale muszę zapytać naszą gwiazdę prosto z mostu, jak tam dzień? Ciężki? No bo za chwilę zagramy piosenkę Noc po ciężkim dniu.
2: No takie podobno bywają dla niektórych, bardzo
1: no, bywają,
2: ciężkie.
1: Bywają, tak. To jest ballada, którą, to wiem na pewno, lubisz bardzo, bardzo, bardzo. Dlaczego?
2: Lubię.
1: Musisz się wytłumaczyć.
2: Kiedy usłyszałam tę melodię, nawet taki specyficzny gitarowy rytm, skojarzył mi się z muzyką Beatlesów. Pierwsze takie filmiki, kiedy grali, jest noc, Liverpool, gdzie schodzisz do piwnicy, jest scena taka klubowa, mała, malutka. Wszyscy palą papierosy, zadymiona ta sala.
1: Ja byłem wychodzi... w Dokach, w tym klubie, gdzie oni grywali.
2: To właśnie o tym mówię i tak. Wiesz, i wyobraziłam sobie. Przychodzisz na taki koncert, czujesz jakaś nowa kapela, prawda, i gra takie melodie po prostu, tak cudownie.
1: Piosenki, nie produkcje, tylko piosenki.
2: Piosenki z duszą, z taką nową energią. Jakie to było piękne. Wiesz, jak się coś rodzi nowego, kiedy wchodzisz niczego nieświadomy, wyrwać się na koncert jakiejś młodej kapeli. No i sobie wyobrażałam, że jestem w tamtych czasach, jest noc po ciężkim dniu, cokolwiek byś nie robił, wchodzisz napić się, posłuchać muzyki i wchodzisz tam i słyszysz te dźwięki. No i tak po prostu się zachwyciłam tym.
1: Troski całego dnia gdzieś mijają, jest tylko muzyka, jest taki riff gitarowy.
2: Tak.
1: Nie, gitara już zaczyna.
2: Wyobraźmy grać. Sobie, kochani, że teraz razem siedzimy w takim klubie.
1: Zadymionym.
2: I tak myślimy sobie, kto to przed nami w tej chwili zaśpiewa. Otóż zaśpiewa zespół Baim. I ja zaśpiewam. Noc po ciężkim dniu.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Przeglądamy tu sobie z Beatą dyskografię Bajmu i wybieramy co piękniejsze piosenki, te, które mają szczególne dla ciebie historię i znaczenie. No i stanęło teraz na utworze o tobie.
2: Piosenka, która jest właściwie prośbą, żebyśmy zwolnili, nie wygłupiali się, żebyśmy nie pędzili, tak?
3: Ile jesteś wart, tak? Kto twoją cenę zna?
2: Co cię skłoniło do napisania tej piosenki?
3: Ten pęd, który myśmy wtedy, w tym 2000 roku, kiedy w ogóle wyszła ta płyta, to właściwie nie miałam swojego życia w ogóle, wiesz. Rzeczywiście cudowne koncerty i czuliśmy, że te piosenki są ważne, że trafiliśmy absolutnie w ten moment, ale czułam zmęczenie, no to wielkie zmęczenie i zatrzymaj się na chwilę. Pewnie sama sobie życzyłam tego. Dla mnie pory roku to właściwie nie istniały, wiesz? Mając piękny ogród. Ja nie widziałam, o, trawa wyrosła, wiesz? O, coś tam zakwitło. Nagle jesień, śnieg spadł.
2: Czyli żeby pożyć tak naprawdę, to trzeba się zatrzymać na chwilę.
3: Pomyślałam sobie, no chwileczkę, no. Wszystko piękne, spotkania z ludźmi, te trasy koncertowe. To, ale gdzie jestem ja w tym wszystkim? Po prostu najgorsze jest w naszym zawodzie, ja nie wiem, czy wszyscy tak mają, ale wiesz, jak już nucisz się własną pasją i własnym zawodem, bo to dla mnie to jest jedno.
2: Tak.
3: Wiesz, jak już, no nie, ja Józka już nie zaśpiewam, to nie ma siły, wiesz. Po prostu nudzisz się, to jest niefajne, to jest taki moment dla mnie, który muszę wypocząć.
2: Bo się gubi sens. Oczywiście. No dobra, to teraz zagramy piosenkę, która niech da do myślenia wszystkim, którzy właśnie pędzą gdzieś, gonią szybko, którzy nie mogą się wyrobić na zakręcie.
3: Tak, tytuł piosenki o tobie, ale ja powiem, pomyśl o sobie.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
11: Pompa ciepła dba o nasz komfort.

0: spokój. Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.

0: Beato Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Beato Elżbieto, zacznę tak oficjalnie. Czy to prawda, że miałaś być Przemkiem?
2: Tak.
1: Dlaczego?
2: Miałam być chłopcem, bo mama miała takie objawy, że wszyscy mówi, no tak, tak, tak.
1: Będzie chłopiec,
2: będzie
1: naprawdę.
2: Chłopiec. Mama
1: cała rodzina
2: wybrała, no Przemek, no Przemek. No, nie mogłam jeszcze na tym etapie powiedzieć, czy się cieszę, czy nie. W każdym razie, kiedy moja mama miała bardzo ciężki poród i właściwie później musiała zostać w szpitalu, bo rzeczywiście praktycznie nie powinna rodzić. Zresztą mama moja powiedziała, tak jak to, też jestem taka krnąca, i powiedziała, nie, ja urodzę to dziecko. I moja mama była równie zdziwiona jak wszystkie pielęgniarki, które tam podobno strasznie darłam, za przeproszeniem, buzię. Otworzyłam się od razu.
1: To było prorocze.
2: To było prorocze. I któraś z tych pań, klepiąc mnie w pupę, podobno powiedziała, ale się wydziera. I mówi, szybko, szybko do mnie, bo dziecko w czepku się rodzi. I mama po prostu była zdziwiona bardzo, że dziewczynka, no w czepku, no to ktoś powiedział, będzie miała szczęście w życiu. Więc może wszystkiego do końca nie słyszałam, ale to gdzieś jakoś przeniko do mnie, że będę miała w życiu szczęście.
1: A my mamy szczęście spotykać się z Beatą w radiu Złote Przeboje w każdą majową niedzielę na całe 2 godziny, które dzisiaj już, no niestety minęły. Piotr Jaworski, ja też za nie bardzo dziękuję, a po kolejną opowieść naszej gwiazdy zapraszamy już jutro o 12.30.
0: Z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.

0: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Deszcz i nawet śnieg w Tatrach. Trudne warunki do wędrówek. Polka 12 w finale konkursu Eurowizji wygrała Bułgarka. Na jednej z głównych dróg Trójmiasta zaczyna się remont. Potrwa niecały miesiąc. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trudne są warunki w Tatrach. Silne opady deszczu, a na szczytach śniegu znacząco utrudniły spacerowanie po górach. Odradzane są wszelkie wyjścia w wyższe partie. Rośnie także zagrożenie hydrologiczne. Na rzece Białce przekroczony został stan ostrzegawczy. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey. Po głosowaniu jurorów była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. Uczniowie mają coraz większy wybór wśród tzw. szkół branżowych. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z inwestycjami w elektrownię stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Szczegóły Paweł Radzewicz.
10: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
11: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
10: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Chabior.
12: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
10: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
11: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani i czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
10: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
9: Tym razem nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły do obwodu moskiewskiego, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy uderzyli setkami dronów w infrastrukturę przemysłową i wojskową. Zniszczyli m.in. rosyjski okręt patrolowy na Morzu Kaspijskim. Zełenski podkreśla, że to uzasadniona odpowiedź Ukrainy na rosyjskie ataki. Rosjanie uderzyli ostatnio w Kijów. Zginęły 24 osoby. Jutro zaczną się utrudnienia na jednej z głównych arterii Trójmiasta. Na Alei Niepodległości w Sopocie prace drogowe potrwają do połowy czerwca. Prędkość zostanie ograniczona do 30 km na godzinę.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Po raz kolejny w ten weekend północ kraju wygrywa, jeśli chodzi o pogodę, bo teraz piękne słońce i to w paśmie od Świnoujścia aż po Gdańsk, gdzie indziej chmury i opady deszczu, na południu dość intensywne. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Krakowie 8 stopni, a najcieplej w Bydgoszczy, tam nawet do 18. minuty po godzinie 14 to pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem gorąco zapraszam Was na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek po królewsku zaczniemy ten czas. Dajcie głośniej, bo w Waszych głośnikach już teraz Queen.

Magiczny jest dźwięk tego fortepianu w tej piosence. Ten Shall Be You, holenderska formacja tak naprawdę jednego przeboju, ale za to jakiego. A ja do tej piosenki mam również wielki sentyment, bo przyznam się wam szczerze, że to była pierwsza piosenka, którą kilka ładnych lat temu zapowiedziałem w radiu. To już prawie 12 minut po godzinie 14, to teraz pora na gwiazdę, która była ikoną muzyki pop i soul w latach 60., ale ona również swoich sił próbowała z artystami w latach 80. nagrywała, czy to amerykańskimi, czy to angielskimi, no między innymi nagrała kawałek z zespołem Pet Shop Boys. No to już teraz specjalnie dla was w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Dusty Springfield.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety, te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w Radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

zapachniało Orientem w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Chap Mami, no i Sting, który patrząc na jego kalendarz koncertów, no to słuchajcie, jest wypełniony po brzegi. Właśnie rozpoczął trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, żeby później parę dni tylko nabrać sił na kolejną trasę, tym razem europejską. Przypomnę, że Sting także w to lato zagra w Polsce. Za 28 minut będzie 15. To teraz piosenka, która, przyznam wam się szczerze, chodziła za mną, jak tylko otworzyłem oczy. Piosenka, która znalazła się na trzecim albumie zespołu Manam zatytułowanym Nocny Patrol. A to jest piosenka, którą mam nadzieję również zanucicie, i to niezależnie od tego, czy właśnie przygotowujecie obiad, czy jesteście w drodze, czy może jesteście na niedzielnym spacerze. No to teraz krakowski Spleen i Manam.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

żeby dorobić do kieszonkowego, śpiewała w muzycznych klubach. Swoją pierwszą płytę nagrała w wieku 19 lat. Do dziś koncertuje, do dziś także nagrywa nowe piosenki. To jest artystka, która bardzo mocno chroni swoją prywatność. Tanita Tikaram w to dzisiejsze niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 8 minut będzie 15, to teraz zabieram Was do słonecznej Andaluzji. Sprawdziłem, tam teraz 27 stopni, bo właśnie w tamtej części Hiszpanii zrodził się zespół, którego korzenie sięgają lat 60., ale dopiero 94 rok sprawił, że nie tylko cała Hiszpania zakochała się w ich muzyce, ale także cały świat. No to mam nadzieję, że teraz wystarczą tylko 3 takty i będzie wszystko wiadomo, o jaki zespół chodzi. Los de Rio, no i słynna Macarena już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: czasie stanu wojennego byli jednym z nielicznych zachodnich zespołów, które koncertowały w Polsce, no a sam wokalista tej formacji, czyli Sal Solo, stał się w Polsce prawdziwą ikoną, to classic nouveau. Takich niezapomnianych dźwięków na pewno nie zabraknie tuż po 15, tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, na które gorąco Was już teraz zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
3: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy.
4: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
5: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
6: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
11: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: ZNP krytykuje pomysł wprowadzenia rzecznika praw uczniowskich. Rusza rozbudowa lotniska w Krakowie, obsłuży więcej pasażerów. Można liczyć na wzruszające sceny. Wieczorem Robert Lewandowski pożegna się z kibicami Barcelony. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje rządowy pomysł na wprowadzenie w szkołach rzeczników praw uczniowskich. Ci mieliby się pojawić od 1 września w każdej szkole. Rzecznikiem praw uczniowskich miałby z automatu być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo dodatkowej pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.
15: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediacje, prowadzić działalność informacyjną.
14: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą wychowawcy. Są do tego też szkolni pedagodzy i kuratorzy. Zwiększy się przepustowość krakowskiego lotniska. Dziś to około 13 milionów pasażerów rocznie, za kilka lat będzie 20. A to dzięki nowemu terminalowi zaczyna się budowa. Władze portu podpisały właśnie umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część, budynek zachodni, ma być gotowa za niecałe 3 lata, mówi prezes portu Łukasz Strutyński.
16: Cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście, można powiedzieć, trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
14: Budowa całego terminala potrwa 6 lat. Będzie kosztować 660 milionów złotych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. 3 dotyczą polityków, a 2 przedstawicieli sił zbrojnych. Takie informacje podał izraelski dziennik Haaretz. Nie wiadomo, kogo konkretnie dotyczą te nakazy aresztowania. Wzruszające chwile czekają dzisiaj Roberta Lewandowskiego. Wieczorem na Camp Nou Barcelona zagra z Betisem, a polski napastnik pożegna się z kibicami. Po sezonie odejdzie z klubu. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze, oświadczył Lewandowski. Klub podziękował. Pisze o wybitnym piłkarzu, wzorze do naśladowania dla młodych. Podkreśla, że Lewy przyszedł w trudnym momencie i wyciągnął zespół z kryzysu. Barcelona zawsze będzie dla ciebie domem, napisał prezes Joan Laporta. Mecz z Betisem 21:15.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Pogodne niebo mamy na północy kraju, gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu, choć na południu mogą być do końca dnia dość intensywne. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Krakowie 8 stopni, a najcieplej w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. Tam teraz termometry pokazują do 19. Minuty po godzinie 15, to jeśli nie macie planów po obiedzie, no to gorąco zapraszam Was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie między innymi opowiem Wam o artystce, która dziś świętuje swoje urodziny, a jest naprawdę wyjątkowa. Jej głos jest po prostu magiczny. O kim mowa, szczegóły już za kilka minut. Na dobry początek tego niedzielnego popołudnia. Michael Bolton.

Takie piosenki sprawiają, że to niedzielne popołudnie nabiera rumieńców. Jeden z bardziej utalentowanych braci Gip to był Robin w to niedzielne popołudnie. 12 minut po godzinie 15, to teraz pora na gwiazdę, która kiedyś w wywiadzie w Radiu Złote Przeboje powiedziała o tym, że jako nastolatka uwielbiała jeździć do Polski na zakupy, a sama mieszkała na Zaolziu. No to przed wami już teraz Halinka Młynkowa w towarzystwie zespołu Bratanki. To będzie kawałek z wielkim przytupem. Czerwone korale.

0: Masz już Modivo Club Gold?
1: Nie. A warto?
0: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

Historia tej piosenki jest naprawdę niezwykła. Artysta po prostu usłyszał ją w całości w swoim śnie i od razu po przebudzeniu przelał na muzykę i na papier. No i tak zrodził się ten wielki przebój. To był Terence Trent D'Arby, który zanim zajął się muzyką, służył w amerykańskiej armii stacjonującej w Niemczech. Za 28 minut będzie 16. Na dziś swoje urodziny, słuchajcie, 17 maja świętuje gwiazda, której głos można usłyszeć także w kultowej czołówce do serialu Robin Hood. Co niektórzy zapewne już wiedzą, że to chyba chodzi o tą gwiazdę. Tak, tak, macie rację. Enya świętuje dzisiaj swoje 65. urodziny. Ta niezwykła irlandzka kompozytorka i wokalistka do dziś nagrywa, do dziś komponuje. No i warto jeszcze wspomnieć, że ona nigdy nie wyruszyła w wielką trasę koncertową. Kocha zagrać jeden koncert gdzieś tam na końcu świata, ale nie wybierać na przykład na parę miesięcy w wielką trasę koncertową. No a w Radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która w latach 70. i 80. została okrzyknięto jako królowa muzyki disco tamtych czasów. No to będzie dobry moment na to, żeby zrzucić ten dzisiejszy niedzielny obiad przy takich dźwiękach. Gloria Gaynor.

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Hojnu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 20 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
17: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
18: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
19: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytu.

przy tej piosence mogliście usłyszeć bicie swojego serca. To zespół Roxette w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 8 minut będzie 16, a jutro o 12.30 przed mikrofonem Radia Złote Przeboje pojawi się ta oto polska gwiazda. Cały dzień. I chyba wszystko już jasne. Spotkanie z Beatą Kozidrak jutro w Radiu Złote Przeboje o 12.30. Jak co dzień zresztą Beata zdradzać wam będzie historię powstania tych największych kawałków, czy to zespołu Bań, czy to kawałków jej solowych. Jutro o 12.30 cała Polska delektuje się nie tylko głosem Beaty, ale także tymi niezwykłymi historiami. No a teraz pora na niemiecki zespół lat 90. Przed wami trio prosto z Berlina. To No Mercy. Please don't.

0: No Mercy w radiu Złote Przeboje do takich energetyzujących, cudownych dźwięków z lat 80. i 90. Obiecuję Wam, że powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Radio Złote Przeboje.

0: jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie?
2: Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
5: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
6: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
7: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
8: Nowoczesny ośrodek onkologiczny powstanie na Lubelszczyźnie. Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu w Bykowni. Za 3 lata z taśmy zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rekordowa inwestycja w lubelską onkologię. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wybuduje nowoczesny ośrodek za prawie 300 milionów złotych. Powstaną tam nowe poradnie i specjalne centrum konsultacyjne. Dzięki temu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
9: 2 razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
8: Nowy ośrodek zacznie przyjmować za 3 lata. Pieniądze pochodzą z funduszu medycznego i z własnego budżetu szpitala. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Spoczywa tam 3,5 tysiąca Polaków z listy katyńskiej zamordowanych przez Rosjan w 1940 roku. W Bykowni pod Kijowem pogrzebano łącznie 150 tysięcy ofiar komunizmu, ludzi różnej narodowości. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasistów z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Była tam mowa m.in. o zmianie terminu egzaminu. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak uważa wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
10: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
8: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Tegoroczne egzaminy ósmoklasiści mają już za sobą wyniki 3 lipca. Powstanie polski samochód elektryczny. Pierwszy zjedzie z taśmy za 3 lata. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
11: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
8: Fabryka stanie w Jaworznie, budowa ruszy wiosną przyszłego roku.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
6: Pogoda.
7: Mieszkańcy Polski Północnej od samego rana mają powody do radości, bo sporo słońca i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 8 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze, tam 18.
13: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
7: 3 minuty po godzinie 16:00 to niedzielne, rodzinne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut niezwykła historia, która przydarzyła się liderowi elektrycznych gitar podczas oglądania telewizji. A już teraz na dobry początek Annie Lennox, Dave Stewart, no i duet Eurythmics.

0: no jak to ja tutaj robię? Gram wam takie genialne polskie numery z lat 90. Elektryczne gitary prosto z filmu Killer. To już prawie 10 minut po godzinie 16. Niedawny gość studia Radia Złote Przeboje, czyli Kuba Sienkiewicz, elektryczny gitar, opowiedział nam, słuchajcie, no niezwykłą historię, która zdarzyła się mu oglądając telewizję.
1: Oglądałem program telewizyjny z koncertem Dire Straits i myślę sobie, o, mój występ. Nieźle brzmi. Muszę powiedzieć, że zrealizowali to w dźwięk, jeśli chodzi o realizację dźwięku. Dobrze, dobrze, poprawnie. I tak oni grają, przygrywkę grają, a ja myślę sobie, jeden szczegół mi się nie zgadza, bo tak wszystkich kolegów porozpoznawałem na scenie, siebie też, tylko myślę sobie, ja nie mam tego t-shirta, to nie jest moja koszulka. Jak to? Skąd ja mam ten t-shirt? I on zaczął śpiewać w tym momencie i wtedy dopiero do mnie dotarło, że to jest jednak kto inny.
0: Czyli t-shirt, krótko mówiąc, był całym winowajcą tego muzycznego przedsięwzięcia. Na w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, no powiedzmy do już ostatniej niedzielnej kawy, polecam wam teraz powiew takiego gorącego śródziemnomorskiego powietrza w niektórych zakątkach Polski. Dzisiaj deszcz, deszcz i deszcz, no to ta piosenka będzie jak znalazł Summer Jam już teraz.

0: autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Kto zwalcza ból?
11: Wundery!
10: Kto?
12: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
18: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
19: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
20: Co masz?
21: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
20: Chips Lays? Dzięki.
22: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
20: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
21: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
23: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
24: Gabinet masażu, słucham.
25: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
24: O, cześć, a co się dzieje?
25: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
24: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
25: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
24: Kochana, sam go stosuję.
26: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

To ikona ery disco końca lat 70. i początku lat 80. John Paul Young w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. No a teraz zabieram Was do roku 1985 roku. To była noc z 24 na 25 stycznia, kiedy to prawie 40 amerykańskich muzyków nagrało słynną piosenkę. Wśród nich były takie gwiazdy jak Stevie Wonder, Bob Dylan, Tina Turner, Ray Charles, Bruce Springsteen, Diana Ross. No i mógłbym tak jeszcze długo, długo wymieniać. A mowa o tej właśnie cudownej piosence USA for Africa, no i słynne We Are the World już teraz wybrzmi nam w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje, bo takie numery tylko u nas przez całą dobę.

0: mama.
1: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
2: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% Mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Reklama.

0: Och, ten numer miał w sobie tyle energii, że spokojnie mogliście przy nim doładować swoje smartfony. To oczywiście Bananarama w późne niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. No, a w studiu już Mariusz Strymaszczyk. Cześć Mariusz.
1: Cześć, cześć. Też czuję się taki doładowany po tym kawałku.
0: Ja tak patrząc na ciebie, to ty cały iskrzysz, jak tak niezła elektrownia.
1: Dokładnie tak i też energii nie zabraknie dzisiaj po godzinie 17 i między innymi po 17 będę miał też dla was bilety na muzyczne wydarzenie związane z zespołem Roxette, więc warto zostać.
0: Och, to wiele niespodzianek czeka was dziś od 17 do 20. Wojtek Babiarczyk, przyjemnego wieczoru, zatem życzę ze Złotymi Przebojami. No a my słyszymy się jutro, parę minut po godzinie 18. To Lady Punk już teraz i słynne Zamki na Piasku.

0: człowiek, który potrafi grać dosłownie z każdym. Nagrywał piosenki z George'em Michaelem, z grupą Blue, czy też Dua Lipą. A więc Elton John, a my dobijamy do godziny 17. Za chwilę sprawdzone wiadomości, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. I też obiecuję, że po 17 będzie czego słuchać, bo mam dla was m.in. Michaela Jacksona, a także Stevie'ego Wondera.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Reklama. Dzień dobry, godzina 17. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Cztery osoby, które zostały wczoraj ranne w Modenie, to członkowie polskiej rodziny. W ciągu roku powinna być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Uniwersytet Opolski otwiera kierunek związany ze sztuczną inteligencją. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cztery osoby ranne w Modenie to członkowie polskiej rodziny mieszkającej w pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia na północy Włoch. Poinformowały o tym lokalne władze. Wcześniej rzecznik MSZ-u w Warszawie Maciej Wewiór podał, że ucierpiała jedna obywatelka Polski. Wczoraj rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów w Modenie. Ranił 8 osób, w tym 3 ciężko. Sprawca został schwytany przez świadków. Zranił nożem jednego z nich. To Luca Signorelli, przechodzień, który pierwszy zatrzymał napastnika.
13: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem 2 razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
12: Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Burmistrz Modeny Massimo Mezzetti podziękował ludziom, którzy złapali sprawcę.
13: Chciałbym podziękować tym obywatelom, 4 lub 5, którzy go ścigali i schwytali, a następnie przekazali organom ścigania. Zwłaszcza, że był on również uzbrojony w nóż.
12: Rannych odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zdementował dzisiejszą wiadomość podaną przez izraelską prasę. Dziennik Haaretz podał, że Trybunał wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. To nieprawda, oświadczyła rzeczniczka Trybunału. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
14: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
12: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna. Politechnika Opolska otworzy w nadchodzącym roku akademickim nowy kierunek studiów przeznaczony dla osób zainteresowanych sztuczną inteligencją, a także cyberbezpieczeństwem i chmurami obliczeniowymi. To już drugi nowy kierunek związany ze sztuczną inteligencją przygotowany przez Opolską uczelnię.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to ona się specjalnie nie zmieni. Będzie trochę słońca, trochę chmur i też trochę przelotnych opadów deszczu. Na termometrach jutro dosyć skrajnie, bo na zachodzie, na południowym zachodzie 9 stopni, a z kolei w centrum jutro 20. Chciałoby się tak powiedzieć, że to takie wiosenne, niedzielne popołudnie, a za oknem to powiem wam, że raczej taka dzisiaj jesień. Mariusz Telmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje, czas na Krzysztofa Kilińskiego i Kaję, a za chwilę będę miał też coś dla was naprawdę bardzo zacnego, zwłaszcza jeśli jesteście fanami grupy Roxette.

Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jak można sobie osłodzić to, jaką mamy pogodę za oknem? No mam pewną propozycję. Hello Roxette, a więc show muzyczne z piosenkami grupy Roxette, które zaśpiewa aktorka i piosenkarka Olga Szomańska. Razem z zespołem będą też oczywiście tancerze, którzy przywrócą klimat lat 80. i 90. Koncert odbędzie się w Szczecinie za 2 tygodnie, 30 maja w tamtejszej Filharmonii. No i mam dla Was podwójną wejściówkę. Tak jest, podwójna wejściówka na Was czeka. Proszę dzwonić i nagrywać się i dokończyć zdanie. Kiedy słyszę Roxette, myślę o... No właśnie, o czym? 2 dwójki, 4 czwórki i 3 zera. Więc czekam i gram. Bardzo proszę, już teraz w Radiu Złote Przeboje. Wilson Phillips.

0: reklama.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
0: Citroen.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

Zdecydowanie można słuchać i słuchać i się zasłuchać podczas tego niedzielnego, już późnego popołudnia z Radiem Złote Przewoje. Tym bardziej, że to był Stevie Wonder. Natomiast też, proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po 12 w Radiu Złote Przewoje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach. Więc jeśli chcecie poznać historię i to z pierwszej ręki, takich numerów jak Biała Armia czy też Co mi panie dasz, no to wiecie, co robić. Więc przypominam, od poniedziałku do piątku po 12 największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak. A już teraz lekcja francuskiego. Voyage, voyage.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę. Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
17: masz. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
18: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
19: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
20: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
21: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
22: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
24: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
26: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.

0: Zrobiło się bardzo przyjemnie i wesoło w Radiu Złote Przeboje z grupą Wham! Wake me up before you go-go. No właśnie, humor może być jeszcze lepszy. Może czas komuś wręczyć nagrodę? Halo, halo, czy jest tam Monika?
1: A dzień dobry, tak.
0: Moniko, powiedz mi, skąd jesteś?
1: Z Gorzowa Wielkopolskiego.
0: Rozumiem, że jesteś zainteresowana, żeby wybrać się na takie wydarzenie jak Halo Rockset w Szczecinie.
1: Oczywiście, tak.
0: To dokończ mi zdanie, proszę, dokończ mi zdanie. Kiedy słyszę Rockset, myślę o...
1: O magnetofonie Jamnik, taki bardzo dawny.
0: Tak.
1: I wakacja w Górach Świętokrzyskich.
0: O, to same dobre wspomnienia, rozumiem.
1: Tak.
0: Kiedyś się na czymś takim
1: bardzo
0: słuchało.
1: Bardzo piękne czasy, jak zaczynała ta muzyka grać.
0: Dokładnie. W skali od 1 do 10 Rockset lubisz jak bardzo?
1: 10.
0: No i bardzo dobrze. Ja bym powiedział może nawet pewnie 11. Kogo ze sobą zabierzesz?
1: Moją córkę.
0: Córkę?
1: Maturzystkę.
0: Wszystko po?
1: Jeszcze jeden egzamin,
0: ale
1: już mówi, że z Górki, także...
0: No to trzymam kciuki,
1: tak.
0: To będzie nagroda za tą maturę, to trzymam kciuki, żeby

0: było wszystko zdane na nie 100, a 200%. To słuchaj, w takim razie Hello Roxette w Szczecinie za 2 tygodnie, 30 maja w tamtejszej filharmonii. Możecie się z córką jak najbardziej wybrać.
1: O, super, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
0: A bardzo proszę, więc miłej zabawy i do usłyszenia
1: bardzo
0: w takim razie.
1: Bardzo zadowolona, dziękuję.
0: Bardzo proszę, polecam się. Hej, hej.

Duet w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam o sukcesie polskich piłkarzy ręcznych. No i sprawdzimy też, co z pogodą. Czy wiosna, ta prawdziwa wiosna, do nas wróci?

0: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Reklama. Dzień dobry, wieczór, niedziela, godzina 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy na policji jest niewinny. Resort obrony dementuje, nie było maila z Pentagonu w sprawie wojsk USA. Polscy piłkarze ręczni awansowali na Mistrzostwa Świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, przez które policja weszła m.in. do domu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany 53-letni mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konto internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Mężczyzna dostał status pokrzywdzonego. Przypomnijmy, między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji policji. Policja twierdzi, że musiała interweniować po sygnałach, że pod wskazanymi adresami zagrożone jest czyjeś życie. Nie było żadnego maila od Amerykanów w sprawie wstrzymania przyjazdu ich żołnierzy do Polski, tak twierdzi rzecznik Ministerstwa Obrony Janusz Sejmej. Portal Politico napisał dziś, a wcześniej też Onet, że ostrzeżenie o odwołaniu planowanego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w naszym kraju dotarło mailem do Polski. I to już kilka dni wcześniej. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły. Nic nam o tym nie wiadomo, nie potwierdzam, podkreśla rzecznik resortu obrony.
8: Sztab generalny poinformował po artykule jednego z portali, że żadna informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do nich nie wpłynęła. Trudno, żeby coś, co nie wpłynęło do sztabu generalnego, trafiło do resortu obrony narodowej. Jest to raczej niemożliwe.
7: W nadchodzącym tygodniu minister obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają zaplanowane spotkania z amerykańskimi dowódcami. Ludzkie głosy i twarze powinny być chronione w erze sztucznej inteligencji, zaapelował papież. Zwrócił się do wiernych przybyłych do Watykanu. Leon XIV przypomniał, że w niektórych krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
9: W epoce sztucznej inteligencji zachęcam wszystkich do zaangażowania, by promować formy komunikowania zawsze szanujące prawdę o człowieku, na którą należy ukierunkować każdą innowację technologiczną.
7: Papież mówił też o tym, że w ostatnich latach, gdy dochodzi do wielu wojen, zahamowany został postęp w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Polscy piłkarze ręczni awansowali do Mistrzostw Świata, zdecydował o tym remis w Olsztynie z Austrią 30-30. Mistrzostwa odbędą się w styczniu przyszłego roku w Niemczech.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to bez większej rewelacji. Trochę słońca, trochę deszczu, a jeśli chodzi o temperatury, no to w okolicach Opola czy też Katowic jutro 9 stopni, a z kolei w Warszawie 20. Niedzielny wieczór, zwłaszcza w taką pogodę, to jest dobry moment, żeby się tak odprężyć przy świetnej muzyce w Radiu Złote Przeboje. A zresztą mam taki już teraz dla Was kawałek z filmu Dirty Dancing. Kto nie widział tego filmu, no to niech pierwszy rzuca kamieniem. Mariusz Telmaszczyk, witam ponownie.

Radiu Złote Przeboje lekcja francuskiego Alize Jepa Veto. Natomiast teraz przenosimy się do roku 1998. To wtedy odbyła się premiera filmu Młode Wilki 1-2. Rozpoczęto emisję sitcomu Miodowe Lata. Weszła ustawa o podziale kraju na 16 województw. A w Stanach Zjednoczonych odbyła się 70. ceremonia wręczenia Oscarów i aż 11 statuetek zdobył film Titanic w reżyserii Jamesa Camerona. A z kolei Francuzi zostają mistrzem świata w piłce nożnej. W 1998 roku ukazuje się album Believe Share, a także Baby One More Time, Britney Spears. Swój debiutancki krążek wydaje również Reni Jusis. Album zaliczył klasycznego hat-tricka, ponieważ artystkę nagrodzono Fryderykiem i to aż w trzech kategoriach. Za najlepszy album rap hip-hop, dla najlepszej wokalistki oraz też fonograficzny debiut roku. A singiel Zakręcona miał na tyle charakterystyczne funkowo-basowe brzmienie i też luźny styl, że stał się ogólnym hitem granym we wszystkich stacjach radiowych, także w Złotych Przebojach. To słuchamy. Reni Jusis, Zakręcona.

Foreigner w Radiu Złote Przeboje, więc grupa, która 2 lata temu w końcu trafiła do Rock and Roll Hall of Fame i po prostu im się to należałoby w tym gronie świetnych artystów, nie tylko rockowych, być. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje czas na muzykę rodem z Australii, a więc Jason Donovan. Urodził się w 1968 roku w Melbourne w Australii. Jego ojciec Terence Donovan był znanym aktorem telewizyjnym, więc Jason od dziecka miał kontakt ze światem show biznesu i jak można się domyślić, dziwnym zbiegiem okoliczności, jego kariera również zaczęła się poprzez aktorstwa, dokładnie dzięki serialowi Neighbours, gdzie zresztą występował u boku młodziutkiej wówczas Kylie Minogue.

Natomiast w 1989 roku ukazała się piosenka Sealed with a Kiss, która jest coverem i stała się niezwykle popularna w Europie. Singiel trafił na pierwsze miejsca listy przebojów w Wielkiej Brytanii i utrzymywał się tam przez kilka tygodni. Dla wielu osób stał się wręcz symbolem końca lata, no bo tekst opowiada przecież o zakochanych, którzy muszą rozstać się na wakacje, ale wakacje to akurat dopiero przed nami. No to słuchamy Jason Donovan już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
14: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
14: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
14: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
17: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: To tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
19: Chcecie wygrywać więcej?
20: Tak!
19: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
20: Ale to kręci!
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: Zdecydowanie można było się zasłuchać podczas tego niedzielnego wieczoru z Radiem Złote Przeboje, a w tej chwili czas na spotkanie z Robertem Gawlińskim z zespołu Wilki, który tak opowiada, no właśnie, o początkach zespołu.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, no, to tak się zdarza często.
2: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach, miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I no, z Michałem Rollingerem, który

0: towarzyszył mi właśnie przez te lata. Nawet na początku w Madame grał tak samo Michał. Stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie. Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
1: A my już teraz słuchamy Wilków Nie zabije nocy w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kto zwalcza ból?
15: Woltaren!
14: Kto?
15: Woltaren! Woltaren!
16: Ból kolana na schodach? Woltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
0: Reklama.
18: Tak swoją drogą, to kiedyś o godzinie 19 w niedzielę to wyczekiwało się na dobranockę. Były takie czasy, a w Radiu Złote Przeboje o godzinie 19 w niedzielę mam dla Was świetną muzykę. Od panów z Pet Shop Boys, m.in. Go West, Mariusz Telmaszczyk. Dzień dobry, wieczór ponownie.

0: Happy People, dobrze słyszycie i dobrze trafiliście. To jest Radio Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje już teraz Andrzej Krzywy, znany z Demono, opowiada o szkolnych czasach.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A w Radiu Złote Przeboje już teraz słuchamy zespołu Demono. Znów jesteś ze mną.

I to jest dowód na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. To był pan Shakin' Stevens. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do świata rockowych ballad, kiedy to w 1987 roku ukazał się kawałek Whitesnake, Is This Love?

co ciekawe, numer początkowo wcale nie był pisany dla Whitesnake. David Coverdale stworzył go z myślą o Tinie Turner. Wytwórnia jednak uznała, że kawałek jest zbyt ważny, ma zbyt duży potencjał, by oddać go komuś innemu i żeby David Coverdale zajął się nim osobiście. Teledysk do Is This Love stał się ikoną MTV. Wystąpiła w nim m.in. aktorka i modelka Toni Keaton, prywatnie partnerka, a później żona Coverdale'a. Więc akurat ówczesne media, kolorowe pisma miały o czym pisać, a także komentować. No to słuchamy Whitesnake, Is This Love, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Płacisz Modivo Club Gold?
1: Nie, a warto?
0: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: Modivo e-obuwie, ETTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Radio Złote Przeboje, Adam, Skisi i Killer. No i podobno tekst do tej piosenki powstał, uwaga, uwaga, w około pół godziny. No i też równie błyskawicznie stał się hitem w Wielkiej Brytanii i wyniósł obu artystów na zupełnie inny poziom. Zresztą dla Steela to był właściwie taki start jego wielkiej, wielkiej kariery. Natomiast w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do roku 2009, kiedy ukazał się album Ani Wyszkoni Pan i Pani.
1: Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce?
0: Największy przebój z płyty nie został napisany przez samą wokalistkę. Jego autorem jest Wojtek Klich, muzyk bluesowy i lider grupy Zio. Utwór oczywiście, który mówię, to Czy ten pan i pani, który zresztą w 2009 roku zdobył prestiżową nagrodę srebrnej premiery na festiwalu w Opolu. Ogólnie materiał stał się przełomem w jej karierze i też był odcięciem od tego, co robiła wcześniej razem z zespołem Łzy. Ania Wyszkoni. Czy ten pan i pani już teraz w Radiu Złote Przeboje, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się po 18 w czwartek. Wszystkiego dobrego.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu.
3: Więc pozwoliłam sobie tu wykorzystać gałęzie jabłoni i kwiaty w kolorze żółci i niebieskiego.
4: Hej, dzień dobry, tutaj Julka Drobiszewska i jak słyszeliście, nasz program przejmą dziś chociaż w części kwiaty. Wszystko za sprawą Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny florystyki, które działa w naszym Wrocławiu. Do czerwca organizowane są tam warsztaty, na przykład takie o japońskiej sztuce układania kwiatów. No i na jednym z takich szkoleń udało mi się nawet być osobiście i mam dla Was z tego wydarzenia relację. Zanim jednak ten pięknie wyglądający i pachnący w cudzysłowie temat, to dodam, że usłyszycie dziś również o mniej przyjemnie pachnącym temacie, a więc o papierosach. Dokładnie poruszymy temat projektu Vape Off, który rusza i w tym roku, no i ma zniechęcać młodzież do sięgania po te używki. Zachęcać będę Was, za to ja, do wybrania się do wrocławskiego zoo. Przypomnimy sobie także dziś o remoncie tamtejszego terrarium. Zdradzę Wam, że jest już tam gotowy, wyjątkowy mural. Kolorowo robi się w zoo Wrocław, a my wróćmy do równie kolorowego tematu, czyli florystyki i Branżowego Centrum Umiejętności przy Szkockiej.
2: Ciekawostki o Wrocławiu.
4: Z nami w studio pan kwiaciarz Filip Marek. No i głównie dzisiaj będziemy rozmawiali o florystyce. Będziemy rozmawiali o florystyce i o Branżowym Centrum Umiejętności, które działa na Nowym Dworze. Ale zanim o tym, tak?
5: Dzień dobry. Na Muchoborze Małym.
4: To jest Mucho...
5: A nie. Tak, to jest no inna dzielnica, nie? Kurczę, zupełnie.
4: A popełniłam błąd, bo tam mieszkam i...
5: Chciałaś, żeby było na twojej dzielnicy.
4: Tak, nowy dwór, a tak mi się skojarzy od razu. No, ale w każdym razie mam nadzieję, że słuchacze mniej więcej wiedzą, gdzie to dokładnie jest. Ale właśnie, zanim o tym branżowym centrum, to chciałam przedstawić też twoją postać, bo pan kwiaciarz brzmi, jak tutaj zdradzę, że zaczęliśmy tą rozmowę jeszcze nie na antenie, jako taki bohater. I ja bym powiedziała, że jesteś trochę takim wrocławskim bohaterem, jeżeli chodzi o zieleń, bo jednak sporo inicjatyw należy do ciebie. Myślę na przykład o Wrosoundzie. Od tego mogę zacząć, bo my, słuchacze, mam nadzieję, moi kojarzą tą imprezę i scena, która była na jednej z edycji, należała właśnie do ciebie, więc jednak dużo jest takich po prostu inicjatyw we Wrocławiu, tych zielonych, za którymi stoisz.
5: To bardzo miłe, co mówisz. Nigdy nie patrzyłem, że ten pseudonim jest jak bohater, także to jest bardzo miłe. I tak, ja z wykształcenia jestem ogrodnikiem, florystą, jestem też nauczycielem, więc lubię propagować wiedzę z zakresu właśnie roślin, a myślę, że jednym z najlepszych sposobów jest również udzielanie się, prawda, medialnie na różnego rodzaju eventach i raz zostałem zaproszony właśnie do współpracy między innymi przy Wrosoundzie, gdzie razem z Darią Kubasiewicz, która produkowała ten i organizowała ten festiwal, no zgodziła się na to, żebyśmy takie przedsięwzięcie zrobili i były żywe drzewa wstawione na scenę i myślę, że to bardzo ładnie się wtedy wpisywało w ideę tego festiwalu.
4: Mm-hmm. Chyba też to nie było łatwe.
5: O nie, współczuję tym, co je wnosili.
4: Tak, bo tutaj zdradzę, słuchacze też Darię kojarzą chyba, bo często rozmawiamy, a rozmawiałyśmy też o tej scenie. Ja mniej więcej te kulisy znam powstawania, więc wiem, że No, nie było to zbytnio łatwe zadanie.
5: Nie, na pewno nie.
4: A jeszcze oprócz Wrosoundu to wrocławskie święto kwiatów, jak się nie mylę.
5: Tak, i w tym roku będzie po raz 10. To jest taka chyba z wszystkich inicjatyw moja najbardziej ulubiona, dlatego że ona ma niesamowitą historię związaną z miastem, z którego pochodzę, ale też to, co było w święcie kwiatów najpiękniejsze, to to, że to była oddolna inicjatywa, czyli że ją zapoczątkowali mieszkańcy i to oni ją rozwijali, organizowali, angażowali się, uczestniczyli i świętowali właśnie w tym lipcowym weekendzie wrocławskie święto kwiatów. Ja zawsze robię tą imprezę, mogę tak nazwać, z Iwoną Kałużą, bo my w dwójkę odpowiadamy za tą reaktywację i chyba już to powiedziałem, nie chcę się powtarzać, że będziemy robić ją po raz 10 w tym roku, więc mamy okrągłą rocznicę.
4: A możemy coś zdradzić, skoro już mam ciebie w studio, czy na razie to jednak dopiero jakieś plany?
5: Dopiero plany, nie chciałbym zdradzać, bo chcemy zaskoczyć w tym roku mieszkańców i tych, którzy na to nasze święto przychodzą.
4: No dobra, to bo kolejne pytanie też mniej więcej będzie o tym zainteresowaniu tematem i myślę, zostańmy przy tym święcie i myślę sobie o tym, kto przychodzi. Czy tych osób jest dużo? Czy tym tematem wciąż się interesujemy?
5: Bardzo dużo. Takim wskaźnikiem dla nas istotnym jest ilość odwiedzających naszą wystawę kwiatową. Ona od kilku lat odbywa się w Muzeum Architektury. W zeszłym roku w 2 dni odwiedziło ją 1000 osób. I jeżeli miałbym określić, kto przychodzi na te wystawy, to na pewno największą grupą są osoby, które pamiętają Święto Kwiatów, które uczestniczyły w tym, pamiętają je zarówno jako osoby dorosłe, czy które chodziły ze swoimi, nie wiem, babciami na to święto, więc to jest ta grupa, taka główna, która z sentymentu przychodzi i to ogląda. Natomiast jest też, i oni przyprowadzają ze sobą nowe osoby, czyli swoje
4: i
5: dzieci i wnuki, tak? A poza tym, no, rośnie grono, znaczy rośnie, no jest ogromne pasjonatów kwiatów i florystyki i oni wtedy też śledzą te eventy, bo wakacje są też takim okresem w Polsce, gdzie dosyć dużo tych inicjatyw florystycznych się odbywa, więc jest z czego wybierać i po prostu można sobie wybrać, w którym miejscu i co chce się odwiedzić i zobaczyć.
4: To pozostając albo łącząc dwa tematy, bo mam nadzieję, że już słuchacze mniej więcej ciebie poznali ja, jeżeli dobrze wystalkowałam, no to twoja pasja wzięła się od babci. I myślę właśnie o tych młodych osobach. Czy obecnie jest taki powrót tej pasji? Mam na myśli i ogrodnictwo, i tą florystykę.
5: Tak, myślę, że jest ogromny powrót do ogrodnictwa. To wynika z kilku czynników. Między innymi czas pandemii, czy taki ogólny powrót ludzi do natury. Nie tylko, czy ekologii, nie tylko w obrębie żywności, tak, bo ogrodnictwo jest bardzo mocno powiązane z produkcją żywności, ale my też wracamy, jak gdyby szukamy tych rozwiązań w tym, że kupujemy, nie wiem, ubrania z kolejnego obiegu, prawda, że staramy się segregować odpady, że to wszystko jak gdyby się wiąże ze sobą i przez to jest powrót z automatu do natury. A florystyka jako taka dziedzina ogrodnictwa, no to kiedyś nazywała się zdobnictwem kwiatowym, ja bardzo lubię to określenie.
4: Ładne.
5: Tak. I no to jest dziedzina, która no jest estetyczna, eteryczna, ma nam zdobić mieszkania, dekorować, sprawiać, że będzie nam przyjemnie, tak? Kwiaty też zawsze towarzyszą człowiekowi w takich najważniejszych życiowych decyzjach czy wydarzeniach, tak? Zawsze mamy kwiatową oprawę na ślubie, na pogrzebie, na jakieś uroczystości rodzinnej.
4: I te kwiaty dużo kosztują.
5: Nie zawsze.
4: Potrafią,
5: tak. Natomiast to jest ciekawe, że my jednak wracamy do tej natury w tych trudnych czasach i że rośliny nas ocalą, bo nie pierwszy raz to zrobią w historii człowieka.
4: No dlatego też pytam o tych młodych, bo zaczęłam od tego branżowego centrum umiejętności. I no właśnie, przeczytałam, że chyba w marcu był był jeden z kursów, dotyczył doniczkowych roślin, jak się nie mylę, i był skierowany właśnie dla osób 16-24.
5: Tak, ponieważ w ramach Branżowego Centrum Umiejętności mamy do przeszkolenia 200 osób, w przypadku akurat tego, które znajduje się na Muchomorze Małym na Szkockiej.
4: Już ustaliliśmy.
5: Tak. I jedną z tych grup jest właśnie ta, o której wspomniałaś. Szkolenie nazywało się Roślinni Pupile i to było szkolenie skierowane właśnie do osób młodych, żeby nauczyć ich, w jaki sposób dbać o rośliny, w jaki sposób je pielęgnować, w jaki sposób w ogóle je wybierać, jak znaleźć miejsce. Ja zawsze powtarzam, że z kupnem rośliny doniczkowej jest troszeczkę jak z kupnem zwierzęcia do domu. No, nikt nie kupuje chomika samego, tylko musi wcześniej mu kupić, prawda, miejsce, w którym będzie żył, coś do jedzenia, jakiś dozownik do wody, prawda, i jak gdyby musi poznać charakter tego zwierzątka. I w przypadku roślin jest dokładnie tak samo. Fajnie jest na początku określić, jakie mamy warunki w domu, jak dużo czasu możemy poświęcić danej roślince, żeby później no nie frustrować się tym, że wybraliśmy niewłaściwą, która bardzo szybko nam więdnie, czy po prostu nie chce się z nami dogadać.
4: Tutaj przerywam na chwilę tylko, także spokojnie, dyrektorowi Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny florystyki Filipowi Markowi. Zaraz nieco więcej o pozostałych szkoleniach. Sprawdźmy jednak teraz, co działo się we Wrocławiu w tym tygodniu.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia we Wrocławiu. Poniedziałek.
6: Dawid Filipowski, zapraszam. Szybko, bezboleśnie i bez zapisów zbadacie swoje znamiona we Wrocławiu. Jutro na Placu Solnym stanie mobilny gabinet. Doświadczeni onkolodzy sprawdzą, czy zmiany na waszej skórze to znamiona, czy na przykład czerniak. Sporo zdrowia psuje w wrocławskiej prokuraturze europoseł Grzegorz Braun. Po raz kolejny zawnioskował o przeniesienie jego sprawy do innej prokuratury. Dodatkowo skierował pozew przeciwko śledczym za naruszenie jego dóbr osobistych.
7: Wrocławska prokuratura wykazuje się skrajną nieudolnością, a jednocześnie butną bezczelnością.
6: Była to już trzecia próba postawienia zarzutów Braunowi. Chodzi o pozbawienie wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy w ubiegłym roku. Na początku przyszłego roku natomiast ma być gotowa rozbudowa lotniczego dworca towarowego Wrocław. Inwestycja pozwoli na potrojenie możliwości przeładunkowych terminala.
2: Wtorek.
6: Ponad 1200 osób wzięło udział w drugim etapie wrocławskich szkoleń z obrony cywilnej. Dodatkowo 900 w szkołach. Zajęcia skupiają się na praktyce, by mieszkańcy wypracowali właściwe reakcje na potencjalne zagrożenia. A jak pomóc osobie, która właśnie przechodzi udar? W Europejskim Dniu Profilaktyki Udarowej wrocławscy lekarze przypominają, jak rozpoznać ten stan. Objawy to wykrzywione usta, brak zdolności do utrzymania uniesionych rąk, zaburzona mowa i rozmazane widzenie. Wystarczy jeden z objawów, by zadzwonić pod 112. Tylko do piątku, do końca dnia, macie czas na zgłoszenie swoich projektów do drugiego w tym roku naboru do programu Mikrogranty, przypomina Marta Konieczna z Wrocławskiego Instytutu Kultury.
8: Nie wybieramy samych wykładów lub koncertów, ale właśnie stawiamy na warsztaty, na coś, co sprawi, że ludzie będą po prostu z nami też działać.
6: Zwycięzcy dostaną do 10 tysięcy złotych oraz wsparcie w organizacji wydarzeń.
2: Środa.
6: Kilkaset dzieci z pieczy zastępczej we Wrocławiu skorzysta z nowego programu Na lepsze wejście w dorosłość. Miasto zdobyło na to 12 milionów złotych z unijnych funduszy, mówi Magdalena Wdowiak-Urbańczyk z Urzędu Miejskiego.
9: No najważniejsze na pewno to są te mieszkania treningowe, do których te dzieciaki będą kierowane, a tam będą uczone życia w dorosłości.
6: Rodzice zastępczy natomiast otrzymają pieniądze na remonty mieszkań. A propos remontów, PKP PLK ogłosiły przetarg na roboty na wrocławskim odcinku Psie Pole-Sołtysowice. Inwestycja zakłada budowę dwóch nowych peronów na stacji Psie Pole. Pozwoli to na zwiększenie liczby połączeń kolejowych w tym miejscu. Podróż do Lizbony czeka tygrysy z wrocławskiego zoo, by mogły powiększać populację zagrożonego gatunku. W piątek ogród organizuje pożegnanie Musiego, pierwszego z trójki, która opuści Wrocław.
2: Czwartek.
6: MPK Wrocław kupiło sprzęt, który ma przyspieszyć remonty torowisk. To koparka, która jest wyposażona również w młot i podnośnik, a co najważniejsze, jest przystosowana do poruszania się po torowisku. Maszyna kosztowała blisko 2 miliony złotych. Sporo kosztowały też roboty w przedszkolu przy ulicy Niedźwiedziej na wrocławskich Popowicach. Placówka została docieplona, wyposażona w instalację fotowoltaiczną, zbiorniki na deszczówkę oraz nową kanalizację. Miejsce dla 250 dzieci jest teraz jeszcze bardziej przyjazne do nauki i zabawy. A propos zabawy, wrocławskie potańcówki wracają. Pierwsza w tym sezonie już w sobotę pod iglicą stolicę przy hali stulecia. Na imprezy przyjeżdżają też ludzie z innych miast, opowiada Dorota Felix z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.
10: Myślę, że to się wzięło stąd, że my potrzebujemy relacji bezpośrednich, kontaktu, ciepła, radości, ruchu.
6: Po tańcówki zawsze zaczynają pokazy i lekcje tańca. W poniedziałek ruszy rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Od tego roku każdy uczeń, który zostanie przyjęty do wybranej placówki, ale w drugim naborze będzie chciał wybrać inną szkołę, będzie musiał zrezygnować z przyznanego miejsca. Zapisy na letnie półkolonie na wrocławskich Partynicach natomiast już ruszyły. W planie jest aż 9 turnusów, zapowiada Piotr Makarewicz, rzecznik toru wyścigów konnych.
11: Poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak, przygotowanie konia do jazdy, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt.
6: Start zajęć 29 czerwca.
2: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu.
5: W przypadku roślin jest dokładnie tak samo. Fajnie jest na początku określić, jakie mamy warunki w domu, jak dużo czasu możemy poświęcić danej roślince, żeby później no nie frustrować się tym, że wybraliśmy niewłaściwą, która bardzo szybko nam więdnie, czy po prostu nie chce się z nami dogadać.
4: Wracamy do Filipa Marka, czyli do tematu Branżowego Centrum Umiejętności przy Szkockiej, gdzie szkolą się o kwiatach. Przed przerwą usłyszeliście o warsztacie, który nazywa się Roślinni Pupile. A co jeszcze oferuje to BCU? A no właśnie, w jakich jeszcze tematach chcą się ci młodzi może na razie sprawdzać?
5: Znaczy w przypadku naszego BCU to kurs dla osób do 24 roku życia właśnie dotyczył tych roślinnych pupili. Ogólnie nasze BCU zajmuje się głównie projektowaniem i aranżowaniem wnętrz i przestrzeni otwartych roślinami i kompozycjami florystycznymi. Rozwinę te przestrzenie otwarte, bo to może być nie do końca zrozumiałe. Chodzi o balkony, tarasy, lodżie. Jednym z naszych szkoleń jest między innymi właśnie dotyczące projektowania, aranżowania balkonów i tarasów. Mamy też szkolenie z zakresu scenografii florystycznych i szkolenie z ikebany, czyli z japońskiej sztuki układania kwiatów. I wszystkie te szkolenia dotyczą projektowania i aranżowania tych wymienionych przeze mnie elementów we wnętrzach i przestrzeniach otwartych.
4: Czy to są osoby, które, czy można przyjść na taki kurs totalnie zielonym, czy to są właśnie osoby, które są już z tematem związane?
5: My rekrutujemy przede wszystkim osoby, które są z branży, czyli którzy posiadają pracownie florystyczne, posiadają kwiaciarnie, którzy pracują na przykład w centrach ogrodniczych, czy są związani w jakiś sposób z roślinami. Natomiast rekrutujemy też osoby, które na przykład chcą zmienić swoją dotychczasową karierę, prawda? I jak gdyby skręcić tutaj w stronę roślin. Myślę, że dużą taką wartością naszych szkoleń jest to projektowanie, czyli u nas zajęcia są prowadzone w ten sposób, że jeden z modułów jest przeznaczony właśnie na taką pracę projektową z wykorzystaniem właśnie tabletów, laptopów, gdzie właśnie w programach projektujemy kompozycje. No dzisiaj ta sztuczna inteligencja dotyka też florystyki, no za nas nie zrobi kompozycji, ale może być dużym ułatwieniem w pracy, w przeliczaniu jakiegoś materiału. My skupiamy się na projektowaniu, rysowaniu tego w programach graficznych po to, żeby później taka osoba, która chce przedstawić swój projekt, no chociażby, nie wiem, startuje w przetargu albo przychodzi do niej para młoda, która chciałaby zobaczyć, co ten florysta zaprezentuje, więc jest w stanie stworzyć projekt właśnie, który będzie czytelny i taki łatwy w odbiorze dla przyszłych klientów.
4: Mm-hmm. No właśnie, zahaczyłeś o te śluby i mnie ciekawi, czy jakaś konkretna dziedzina, a może inaczej, branża, praca, szczególnie w tej akurat są wykorzystywane właśnie rośliny. Jest teraz na topie. Mam na myśli to, czy to na przykład właśnie, czy może źle to zabrzmi, że duże zarobki, ale mam na myśli to, czy te osoby, które przychodzą, chcą właśnie się zamknąć w jakiejś konkretnej dziedzinie, chociażby w temacie tych ślubów.
5: No, my jesteśmy nakierowani jednak na pracę z roślinami doniczkowymi i kwiatami w obrębie wnętrz, prawda? I wiadomo, że niektóre z tych elementów mogą sprawdzić się w takiej realizacji ślubnej czy eventowej. Stąd mamy te scenografie florystyczne, ale Florystyka jest bardzo szeroką dziedziną i myślę, że takie specjalizacje, czyli nie wiem, ślubna, funeralna, właśnie eventowa, no to trzeba znaleźć miejsce, w którym chcemy się szkolić. To, co my proponujemy, to są właśnie te balkony, tarasy, scenografie, tak w obrębie wnętrz i przestrzeni otwartych.
4: A jak wyglądało powstanie akurat tego BCU?
5: Jest to chyba najtrudniejszy projekt, z jakim pracuję obecnie, w ogóle z którym pracowałem. Utworzenie i funkcjonowanie branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki, które mieści się przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu, jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach instrumentu Unii Europejskiej Next Generation. I dzięki temu projektowi prawie 10 milionów zostało przekazane na to, żeby zbudować nową placówkę, a właściwie w przypadku budynku, w którym się znajduje nasze BCU, wyremontować ten budynek. Otworzyliśmy 4 grudnia, a do tego czasu powstawała sala do scenografii florystycznych, sala do projektowania. Mamy cały taki specjalny system magazynowy, który przyjechał do nas z Austrii. Mamy teraria na terenie naszego BCU, jedno prezentujące rośliny z Borneo, drugie z Amazonii. One powstały przy współpracy z panią profesor Wróblewską z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. No i powstała szklarnia, w której mamy kolekcję właśnie roślin doniczkowych. Część z nich jest do pokazania, część z nich trafia na nasze zajęcia. Myślę, że to są te najważniejsze elementy. Dla mnie, jako dla osoby prowadzącej taką szkołę, no to jest to szkoła XXI albo nawet już kolejnego wieku. Wszystko jest zautomatyzowane, mamy naprawdę świetne zaplecze, nie tylko związane takie stricte florystyczne, czyli chłodnie, zmywalnie, czy właśnie te systemy magazynowe, no ale też klimatyzacje, opuszczane rolety, prawda, czyli to wszystkie takie najnowsze technologie, które są w budownictwie, czy nie wiem jak to nazwać, przepraszam, nie jestem specjalistą tu z tej dziedziny, robiące wrażenie na pewno, znalazły się w tym miejscu i dzięki temu no, praca w nim też jak gdyby jest wymagająca w ten sposób, że no, jako nauczyciel no, znajdujemy się w świetnych warunkach, pracujemy też na wspaniałym materiale florystycznym, ponieważ my pracujemy tylko na żywych roślinach, w związku z tym też te dostawy, które do nas przychodzą, są to naprawdę no to są ogromne ilości, niesamowite gatunki roślin. Obecnie szkolenia do końca czerwca są darmowe, więc ja zapraszam wszystkich, którzy chcieliby zapisać się na jakieś szkolenie. One są publikowane najlepiej widoczne na naszych mediach społecznościowych i tam są na bieżąco ogłaszane nasze kursy, informacje o zapisach, są też relacje z poprzednich kursów, także widać jak to wszystko wygląda i naprawdę no muszę powiedzieć, że ja jestem dumny z tego BCU, że coś takiego udało się powstać, co jeszcze nawiążę do tego, co powiedzieliśmy na początku, czyli to na przykład wrocławskie święto kwiatów, no to Wrocław był stolicą florystyki, chociaż ona się wtedy tak nie nazywała. Opole miało swój festiwal piosenki, Poznań miało zawsze targi, a Wrocław słynął z wrocławskiego święta kwiatów. Więc jeżeli w naszym mieście powstaje BCU w dziedzinie florystyki, a jak to pięknie jest mówione, że jeżeli w danym mieście powstaje BCU z danej dziedziny, to to miasto staje się wiodące w kraju w tej dziedzinie. Muszę od razu dodać, że jest drugie BCU z florystyki, dlatego że tych BCU powstało 124 w przeróżnych dziedzinach. Niektóre się powtarzają, niektóre nie. I w przypadku florystów mamy starszą siostrę w województwie śląskim, natomiast my tutaj działamy na Dolnym Śląsku, ale BCU są dostępne oczywiście dla wszystkich z całego kraju, więc można do nas przyjeżdżać i się szkolić.
4: Mm-hmm. To na podsumowanie, jeżeli słucha nas młody człowiek albo ten, który właśnie tą swoją karierę chciałby zmienić i jest tutaj oczywiście z naszego Wrocławia, to z twojej perspektywy, jak zacząć?
5: Na pewno w przypadku florystyki istotny jest warsztat. To znaczy, jest to zawód rzemieślniczy, ale może być zawodem artystycznym. Oczywiście to już zależy od osoby, która wykonuje i tego, gdzie prezentuje swoje prace.
4: To tak jak z robieniem na przykład tatuażu.
5: Na przykład.
4: Też jest ta dyskusja.
5: Tak. Druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze w przypadku dydaktyki, florystyki, czy w ogóle uczenia się tego jako pasjonat czy osoba, która chce zacząć, to jest przede wszystkim znajomość roślin i postępowania z nimi, bo biznes florystyczny jest trudny. To znaczy, ja zawsze porównuję to do sklepu z odzieżą. Jeżeli czegoś nie sprzedamy, możemy schować na zaplecze i wystawić później jako przecenę czy promocję. W przypadku roślin, jeżeli czegoś nie sprzedamy, to najczęściej musimy to po prostu wyrzucić bądź wykorzystać to w innej kompozycji, właściwie odwrotnie. Jeżeli nie możemy wykorzystać w kompozycjach, to po prostu po pewnym czasie to są straty. Kolejna rzecz to jest to poranne wstawanie, tak, włożenie tych kwiatów, to też się troszeczkę zmienia, ale trzeba pamiętać, że florystyka to jest głównie praca fizyczna, to jest praca artystyczna, przyjemna, z kwiatami, z zapachami, z kolorami. Trzeba mieć taki dryk, jak to się mówi, artystyczny. Jego też można się nauczyć oczywiście, ale warto rozpocząć od takiej solidnej pracy u podstaw, czyli albo zapisać się na jakiś podstawowy kurs, albo w ogóle pójść, nie wiem, do pracowni florystycznej, zatrudnić się, czy w kwiaciarni i po prostu zobaczyć, czy to jest na pewno to, co chcemy robić. I jak już złapiemy tą podstawę, to wtedy możemy zdecydować, czym byśmy chcieli się zajmować. I wtedy możemy otworzyć swoją kwiaciarnię, otworzyć swoją pracownię, możemy otworzyć sklep internetowy z roślinami doniczkowymi, prawda? Możemy zatrudnić się, nie wiem, w sieci hoteli, która wymaga, to znaczy, która posiada florystów, którzy no, dekorują właśnie hole, lobby hotelowe, czy scenografię do różnego rodzaju eventów, bo to też staje się coraz bardziej popularne, więc najważniejsza jest ta podstawa, ale ja chyba nie powiedziałem niczego odkrywczego, tak jest w większości zawodów, że
12: najpierw... Ale często ludzie też mają jakieś, wydaje mi się, wyobrażenia i potem zestawienie z tą rzeczywistością bywa dla nich trudne. Szczególnie tych, myślę, że młodych, z ambicjami.
5: Kiedyś czytałem taki artykuł, wpadł mi w ręce, mój pierwszy biznes, kwiaciarnia. I jak ja przeczytałem, że to ma być pierwszy biznes, to jest jeden z trudniejszych biznesów, żeby od niego zaczynać. To właśnie zgadzam się z tobą, że ludzie myślą, że to jest taka przyjemna praca wśród kwiatów. Ja wielokrotnie to słyszę, Boże, jak ja bym chciał być na twoim miejscu, czy tam też bym chciał układać kwiaty. Chętnie się w niektórych sytuacjach zamienię, jak już robi się to po raz enty, ale to, co jest piękne w tej pracy. Myślę, że nie mam porównania, nie jestem w stanie teraz dać porównania z innym zawodem, ale sezonowość materiału. Może w kuchni jeszcze to się, prawda, bo to owoce, warzywa, przyroda jak się zmienia. Bardzo to jest fajne we florystyce, że pracujemy sezonowo na kwiatach, że one się zmieniają w trakcie roku, że co chwilę pojawia się coś nowego, jakaś nowa roślina wchodzi, jakaś nowa odmiana. No rynek jest tak niesamowicie bogaty teraz, jeżeli chodzi o ten materiał roślinny, więc tym bardziej trzeba mieć taką ugruntowaną wiedzę, żeby po prostu no, nie dokładać do tego pierwszego biznesu, jaki mogłaby być kwiaciarnia.
12: Ale tak może na jeszcze jedno podsumowanie, żeby tak też nie zabrzmiało, żebyśmy nie zniechęcili
5: nie,
12: po prostu.
5: Absolutnie, oczywiście tu bardziej chodziło mi o to, że po prostu to jest pewne wyzwanie, prawda, jak każda, nie wiem, zmiana drogi życiowej, czy żeby tą florystyką się zagłębić, trzeba po prostu brać pod uwagę to, że ta branża też się stale zmienia. Trzeba się właśnie szkolić, trzeba patrzeć, co jest na rynku. Jeżeli ktoś się zdecyduje, nie wiem, na to, żeby być florystą, który na przykład obsługuje śluby, no to musi śledzić te wszystkie trendy, nie tylko związane z samą florystyką, ale z tym, jakie są suknie ślubne w danym sezonie, prawda? Jaki typ wesela się podoba, jaki... No bo to też się bardzo zmienia. I jeżeli ktoś jest dobry w tym, co robi i wkłada w to serce, to na pewno szybciutko mu się to zwróci i opłaci.
12: To wpadło mi do głowy jeszcze jedno pytanie. Jesteśmy w tej stolicy Dolnego Śląska i oczywiście, jak już tutaj wspominaliśmy, Wrocław tymi kwiatami stoi, aczkolwiek czy teraz mógłbyś powiedzieć, że Wrocław jest, ta przestrzeń we Wrocławiu jest dostatecznie zielona?
5: No zawsze powiem, że nie, ale...
12: to nie... mogłoby być więcej.
5: Natomiast, no, trzeba przyznać uczciwie, że miasto bardzo się zmienia, jeżeli chodzi o zieleń. Na plus oczywiście. To można zaobserwować też pod kątem gatunków, które się dobiera. Te kwietniki 10 lat temu wyglądały zupełnie inaczej niż teraz. Faktycznie jest większe bogactwo tych roślin, zwraca się na to uwagę. No, mamy te takie spektakularne projekty, jak zmiana oblicza placu Nowy Targ, czy teraz sadzone są drzewa w rynku. rynku, no to są to takie zmiany, notabene nawiązujące do tego, co kiedyś tam było, prawda? Bo jeżeli popatrzymy, jakie piękne drzewa rosły koło pomnika Fredron, no to to, co jest teraz, nie wygląda najlepiej. Ale są sadzone nowe, trzymam za nie kciuki i mam nadzieję, że tych inicjatyw będzie coraz więcej, ale z tego, co widzę, to faktycznie są planowane kolejne i ten Wrocław staje się coraz bardziej zielony.
2: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu. Jeszcze dziś w programie.
4: Za nami rozmowa z Filipem Markiem, czyli dyrektorem branżowego Centrum Umiejętności z zakresu florystyki, które funkcjonuje u nas we Wrocławiu przy Szkockiej. Tak jak jednak mówiłam na początku programu, sprawdziłam też dla Was ten temat od kuchni. Dosłownie, bo wybrałam się na jedno z takich, myślę, że ciekawszych szkoleń, czyli te o ikebanie, a więc japońskiej sztuce układania kwiatów. Co to w ogóle takiego?
13: Viola Sum, jestem nauczycielem zespołu szkół numer 3. Obecnie prowadzę taki kurs dla zawodowców z dziedziny florystyki o ikebanie.
4: Ikebana, ja myślę, że dla słuchaczy to brzmi niezbyt znajomo, ale rozumiem, że jesteśmy w klimacie japońskim.
13: Tak, jest to sztuka układania kwiatów w stylu japońskim. My się inspirujemy tą ikebaną, no bo sama ikebana to jest takiego wieloletnie albo kilkudziesięcioletnie nauka, bo tam jest i filozofia, kultura Japonii w tym wiązana. My się po prostu inspirujemy i robimy takie kompozycje z kwiatów, inspirowany właśnie tym stylem japońskim. Mhm.
4: On się cieszy, rozumiem, że zainteresowaniem, skoro go mamy we Wrocławiu.
13: No, cieszy się zainteresowanie, ponieważ to jest coś innego. Z kilku kwiatów, kilku gałęzi możemy zrobić przestrzenną kompozycję, która jest taka dosyć interesująca, nie jest taka oczywista. Eksponujemy piękno kwiatów różnych gatunków, gałęzi, także na pewno jest to coś takiego trochę innego niż europejskie podejście do budowania kompozycji kwiatowych.
4: Mm-hmm. A jak mielibyśmy słuchaczom opisać te kwiaty, bo one rzeczywiście są wyjątkowe. Ja nie mówię o konkretnych nazwach, ale robią wrażenie i myślę, że nie każdy, no jakby ktoś tutaj był, wszedł, widział, to myślę, żeby zdecydowanie jego głównym zajęciem byłyby zdjęcia, bo jest bardzo kolorowo.
13: Pracujemy na kwiatach różnego gatunku, egzotyczne, ale również pospolite, także te, które u nas rosną w ogrodach, czyli na przykład, nie wiem, czosnek ozdobny, chryzantema, ostróżka. Także to są dosyć pospolite w każdym ogrodzie. Może jeszcze nie teraz, ale na pewno w lecie się znajdują. I do tego dodajemy po prostu jakby taką umiejętność ułożenia tego tak właśnie w tym stylu japońskim. Mhm.
4: To ja jeszcze zapytam, skąd u Pani akurat ten styl japoński?
13: No ja od wielu lat się zainteresowałam w ogóle tym stylem, ponieważ lubię taki minimalizm. Jest u nas styl ten europejski, tak zwany formalno-linearny, wziął się właśnie z inspiracji tą sztuką japońską. No i ja jakoś tak najbardziej odczuwam ten styl, jeżeli chodzi o moje jakby gusta.
4: To ja jeszcze zapytam o te kompozycje. Gdzie one później są wykorzystywane?
13: No one zdobią na pewno tutaj szkołę.
4: To na pewno.
13: Tak. My też jakby prezentujemy to uczniom, bo mamy też w klasach, mamy taki przedmiot florystyka w niektórych klasach. No i na pewno mogą zobaczyć te kompozycje, no i troszkę się zainspirować, ponieważ ja też z nimi prowadzę ten przedmiot. I my co prawda nie robimy kompozycji w stylu japońskim, tylko robimy właśnie inspirowane, czyli ten formalno-linearny. Na pewno mogą podpatrzeć, jak to zrobią tacy osoby, które się już więcej i dłużej zajmują florystyką.
14: Ikebana Rika to najstarszy i najbardziej klasyczny styl japońskiej sztuki układania kwiatów. Jego propagatorem był Senkei Ikenobo, żyjący w XV wieku buddyjski kapłan. Stworzona przez niego szkoła Ikenobo Ryu od 45 pokoleń kształci kolejnych mistrzów w sztuce stojących kwiatów. Przekazuje im także filozofię ikebany, głęboką myśl, że najważniejszym celem układania kwiatów jest wyrażenie zrozumienia dla ulotnego życia rośliny i jej oczekiwania na swoją przyszłość. Tworzenie kompozycji jest rozumiane jako duchowa wymiana między człowiekiem a światem natury. Styl Rika od wieków był uprawiany w buddyjskich świątyniach.
15: Zobaczcie, jaka wysokość jest najwyższego punktu. Tu możemy sobie policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli czterokrotność na przykład wazonu, tak? Wysokości wazonu. I teraz, jak sobie wyznaczymy tą

0: psychikę.
1: Dobra. Tak? I teraz jest poziomie, i teraz w poziomie, jak dochodzimy do tej strony trójkąta, to wysuwamy na tą samą szerokość to psychikę?
2: Tak, okay. Tak, mniej więcej tak samo, prawda?
1: Bo chodzi o ten kąt trójkąta, żeby go wiedzieć w tym momencie go wykończyć.
3: Może troszkę krótszy wtedy, nie?
1: Ja go aż dotąd chyba wrzucę.
3: Tak, tutaj, bo wtedy będzie niżej i tak. Wychodzi pionowo i się naturalnie wygina. No naturalnie albo przy pomocy tego drucika. No to już tak. Tutaj wtedy robi po ścięcie, tak? Czy tu musi być jakiś element. To nie wiem, czy tulipanem, czy czymś innym, pani.
4: Wiszącym.
3: No to właśnie.
5: Jestem artystką, która pracuje w dziale księgowości i skończyła jednocześnie szkołę florystyczną policjalną tutaj.
6: Czyli jest jakiś plan na dalszy rozwój?
5: Obrazy i po prostu dla mnie to te warsztaty są cenne pod kątem koloru i inspirują mnie w mojej sztuce, w moim malarstwie, inspirują mnie rośliny, chociaż nie bezpośrednio, bardziej przez formę i przez kolor.
6: Usłyszałam, że już nie korporacja, a florystyka, to dlaczego?
1: Już od 10 lat florystyka i pracuję w pracowni Klucz do ogrodu, to jest moja pracownia florystyczno-rękodzielnicza. Prowadzę też warsztaty, także tutaj się realizuję.
6: To czemu akurat ten styl?
1: Dlaczego ikabana? W codziennej pracy nie ma czasu na takie kontemplowanie nad sztuką układania kwiatów. Jednak te kompozycje wykonuje się dosyć szybko. Wykorzystuje się materiały, które teraz są potrzebne, czyli pracujemy na gąbce, tworzymy jakby bukiety wiązane do ręki. Natomiast zabawa z tradycyjną sztuką układania roślin, upinanie w kędzanie, upinanie gałęzi, na których opierają się rośliny, woda w ogóle jakby w naczyniu, z którego może się łatwo wylać. To są rzeczy, które są mało użytkowe, których nie zobaczymy na czymś weselu, bo to jest niebezpieczne, żeby zalać stół. Tylko zobaczymy to właśnie jako taką sztukę po prostu układania kwiatów.
6: Mhm. Czyli rozumiem, że tutaj akurat jesteśmy na szkodzie. I z pasji. Takie szkolenie z pasji, żeby się porozwijać.
1: Tak, dokładnie tak, bo na samym kursie florystycznym, który kończyłam, ikebana była jednym z elementów wielkiego podręcznika. Natomiast tutaj 3 dni, dzień teoretyczny, 2 dni ćwiczenia tylko i wyłącznie w różnych stylach ikebany, to jest coś, co zdarza się rzadko. No i jest bliżej niż do Japonii.
6: To fakt, chociaż do Japonii fajnie by było polecieć i na pewno bezpośrednio może się zainspirować, a jeszcze zapytam, skąd wiesz w ogóle o kursie?
1: Wyświetla mi się jakby, jak dowiedziałam się, że BCU w florystyce jest we Wrocławiu, to automatycznie polubiłam. Tym sposobem trafiłam, bo mi się komunikaty i powiadomienia pokazały, że jest ikebana.
6: No dobra, to ostatnie jeszcze pytanie, bo ułożyłaś swoją kompozycję, całkiem sprawnie poszło. To jakbyś opisała słuchaczom, no bo oni jednak nie widzą to, co tu mamy i jak się zainspirowałaś?
1: Tworzyłam teraz w stylu Ricca. Naczynie jest na postumencie dosyć jakby o szerokiej średnicy, natomiast dosyć niskim, nie nadającym też jakby zupełnie jakby stylu danej kompozycji, więc pozwoliłam sobie tu wykorzystać gałęzie jabłoni i kwiaty w kolorze żółci i niebieskiego, połączone z delikatnymi liśćmi paproci i mocniejszą zielenią jakby liści, które są o pokroju takim lekko płynącym.
7: No, mam nadzieję, że ten opis takiej kompozycji kwiatów od jednej z uczestniczek warsztatów z ikebany pozwolił wam odpłynąć w te japońskie klimaty. Mnie udało się to zrobić na żywo, bo no powiem wam, że naprawdę te wszystkie kwiaty różnego gatunku robiły wrażenie. Przypomnę też, że wszystko działo się w ramach szkoleń florystycznych w BCU, Branżowym Centrum Umiejętności przy ulicy Szkockiej. No i jeśli słucha mnie ktoś na przykład związany z tematem, to koniecznie zachęcam do brania udziału w podobnych zajęciach, bo przypomnę, że są one za darmo prowadzone tylko do czerwca. A teraz odpłyniemy w równie egzotyczne klimaty, wciąż pozostając w naszym Wrocławiu. Tak jak mówiłam teraz o remoncie terrarium w naszym wrocławskim zoo.
8: Zwierzyniec we Wrocławiu.
9: Weronika Łysek, rzeczniczka prasowa za Wrocław.
6: Z tych pozytywno-negatywnych wiadomości to też duża rzecz, bo remont terrarium, a o tym remoncie to pamiętam, że mówimy od X czasu. Negatywno-pozytywna wiadomość, no bo wiadomo, remont to jakieś utrudnienia, ale później będzie zdecydowanie tam lepiej i dla zwierząt, i dla odwiedzających.
9: My się bardzo cieszymy z tego remontu terrarium, dlatego że będzie szansa na nie tylko powiększenie wybiegów dla zwierząt, ale na poprawę jakości zwiedzania dla naszych gości i będzie winda. A ta winda umożliwi zwiedzenie chociażby motelarni osobom z niepełnosprawnościami czy matkom z dziećmi, no, ale w związku z tym czekają nas utrudnienia. Pierwszy etap zakłada właśnie budowę szybu windy, ale to w drugim etapie tych prac. Na razie to jest rozbiórka zarówno takich miękkich ekspozycji, potem wybiegów, jak i w efekcie rekonstrukcji stropu. Tutaj mowa o stropie w prawym skrzydle, czyli tak naprawdę w zachodniej części budynku. Tutaj będą prace konstrukcyjne na konstrukcji, która ma no ponad 100 lat grubo, i piwnica i cały strop piwnicy tutaj jest objęta tymi pracami. Z punktu widzenia zwiedzającego, którzy do piwnicy dostępu nie mają, no to po prostu wiąże się to z utrudnieniami na parterze, ale także konstrukcja pierwszego piętra będzie wzmocniona, czyli właśnie w tej samej części budynku cały ten pion po prostu będzie podlegał renowacji, wymiana instalacji, zarówno elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, i czyli no, taki zakres, który odświeży właściwie od podstaw, od konstrukcji całą tą część budynku, a w efekcie te ekspozycje, które tam zostaną odtworzone, będą trochę większe, czyli zwierząt będzie trochę mniej, ale będą miały trochę więcej do dyspozycji, więc inne rodzaje gatunków będziemy mogli tam przedstawić liczniej i to będzie przeznaczone dla waranów konkretnie. Natomiast w związku z tym remontem na razie są wygrodzenia i warto śledzić właśnie te tabliczki w terrarium, gdzie wejść można, gdzie nie można. Jak jedna klatka schodowa jest zamknięta, to jest wejście drugą, ale po prostu zawsze jest jakaś czynna i zawsze można na to piętro wejść, także trzeba po prostu zobaczyć na miejscu, jak to wygląda. Tutaj te prace będą płynne, aż docelowo nawet nie będzie przejścia z części tak zwanych smoków Indonezji do terrarium. Natomiast to będą takie cykliczne zamknięcia. Szczegóły są też na naszej stronie internetowej. Natomiast to jest pierwszy etap. W drugim, to już za parę lat, chcielibyśmy termomodernizować cały ten obiekt. Marzy nam się też remont dachu. Tutaj koszt będzie dopiero szacowany. I rzeczywiście jest to inwestycja z dużym rozmachem, bo to już mowa o kilkudziesięciu milionach złotych z pewnością, jeżeli chodzi o cały ten zakres. No też jest to ujęte w takim wieloletnim planie. Jest to jedna z tych inwestycji, która trochę potrwa, ale jest konieczna i też podyktowana zarówno takim komfortem zwierząt, jak i tym, żeby o te instalacje ten strop zadbać.
6: Ten pierwszy etap to, bo tutaj padło hasło o na przykład tych zwiększonych wybiegach, no to można podsumować, że, bo wiadomo, drugi etap, tak jak tutaj wspomniałaś, no jest jednak duży, na pewno będzie spektakularny pod względem też kosztowym, ale myślę o tym pierwszym etapie. On też dla samych zwiedzających no będzie widoczny.
9: Tak, ten pierwszy etap zupełnie odmieni oblicze terrarium, dlatego że wygląd tych ekspozycji będzie zupełnie nowy. Będzie właściwie całe nowe skrzydło, bo ta winda też zmieni trochę układ konstrukcyjny, będzie wydzielona po prostu w prawej klatce schodowej ta winda. No i same ekspozycje także będą wyglądały inaczej. Odświeżona będzie też szata edukacyjna oczywiście tam na miejscu, a potem no mamy nadzieję, że to się rozniesie na całość terrarium, bo reszta również będzie w podobnym klimacie, w podobny sposób remontowana. No ale to też jest ogromny gmach i tak naprawdę będą to prace rozłożone na wiele lat i cieszymy się, że już się rozpoczęły, a ich efektem będzie poprawa jakości zwiedzania i o wiele więcej ekspozycji dostępnych dla naszych zwiedzających i bardzo się cieszymy, że zmieniamy się dla Was.
7: O pracach w terrarium opowiadała nam rzeczniczka ZOO Wrocław Weronika Łysek. Zanim gotowe będą wszystkie prace w terrarium, to skończony jest już ten piękny mural z tym kameleonem w roli głównej.
8: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu. To warto wiedzieć o Wrocławiu.
7: Na dokładkę zapowiadany temat papierosów.
0: Mamy też bardzo ciekawą ulotkę. Proszę zobaczyć. To niezwykłe menu. Może pani zamówić saszetki, papierosy, ale tam jest napisane, że w środku mamy nitrozaminę, mamy aceton, Aceton także występuje w lakierze do paznokci.
7: No powiem wam, że ja wolałabym jednak to restauracyjne menu z bardziej smakowitymi składnikami dań. Natomiast to nikotynowe menu, o którym przed chwilą usłyszeliście, powstało w ramach działań wrocławskiej fundacji To the Future. Rusza kolejna odsłona programu Vape Off, który ma właśnie zniechęcać młodzież do palenia. A jak to w praktyce będzie wyglądać?
0: Dzień dobry, nazywam się Barbara Góreczna-Lewandowska, jestem prezesem fundacji To the Future i jednocześnie koordynatorem programu Vape Off. To jest program profilaktyki uzależnień od nikotyny w środowisku szkół podstawowych i ponadpodstawowych i jest współfinansowany z budżetu gminy Wrocław.
7: Rozmawiałyśmy chyba ponad, a może to był ponad rok temu, bo to nie pierwsza edycja akcji. No i zapytam, jak przyjęła się ta pierwsza?
0: Ja bym wykluczyła w ogóle słowo akcja.
7: Okej.
0: Bo słowo akcja...
7: Kampania brzmi poważnie.
0: Nawet nie kampania. Zaczynamy mówić o czymś, co powinno być normą, stałym działaniem, a nie akcją. I tu jest właśnie pewien taki wykluczający się paradoks. Powiem kontekst, o którym myślę. W momencie, gdy mówimy o środkach psychosomatycznych, mówimy o różnego rodzaju twardych narkotykach, to wtedy wiadomo, że to są substancje, które absolutnie nie mogą gościć w szkołach, nigdzie, w żadnej przestrzeni publicznej. To są substancje zakazane. W momencie, gdy mówimy o e-papierosach, papierosach, nikotynie, różnego rodzaju środkach nowoczesnych, nikotynowych, to nagle wszystko się troszeczkę rozmywa i myślimy o tym, że być może nikotyna to nie jest taki szkodliwy środek i może nie warto temu poświęcać tak dużo uwagi. I to jest właśnie ten paradoks i ten absurd. Dopóki nie wyjdziemy z takiego myślenia akcyjnego, że raz w roku, bo 31 maja, wiadomo, to jest Światowy Dzień bez tytoniu, ja to także, no, bez nikotyny byłoby łatwiej powiedzieć, ponieważ nikotyna jest zarówno w papierosach tradycyjnych, jest w wielorazówkach, w jednorazówkach, w woreczkach nikotynowych, gdzie jest sztucznie wytwarzana. W tym momencie mówimy o tej nikotynie zawsze obecnej.
7: A wracając właśnie do tej pierwszej edycji, czy możemy powiedzieć, że wtedy właśnie młodzież miała jakieś refleksje? To znaczy zauważyliście, że faktycznie ten temat nie był taki tylko na raz, tylko w związku z tym, że ktoś przyjeżdża na przykład do szkoły i o tym mówi. My posłuchamy, ale jednym uchem nam to wleci, drugim wyleci. Czy faktycznie było widać jakieś większe zainteresowanie?
0: To pytanie jest bardzo trudne, ponieważ my możemy na przykład stosować ankiety ewaluacyjne, które faktycznie są rozdawane uczniom po naszych warsztatach prowadzonych przez

0: byłoby to zupełnie inne postrzeganie problemu nikotynizmu w szkołach i uzależnień. Jest to problem bardzo, bardzo ważny. Powinien być on traktowany na równo z innymi programami typu przeciwdziałanie hejtowi, przemocy, cyberprzemocy. Dlaczego? No bo nikotyna wpływa bezpośrednio na nasze zdrowie. Jest także pewną normą, niestety bardzo przykro to powiedzieć, ale jest normą to, że w szkołach całe grupy dzieci chodzą w czasie przerw i sobie wejpują, chowają się w łazienkach i po prostu problem nikotynizmu czy eksperymentowania z e-papierosami czy woreczkami to już jest problem dzieci, które nawet mają 11 lat. Natomiast badania, które były prowadzone w Polsce i te badania są udostępniane, mam taki właśnie wykaz, są to badania z roku 2024, pokazują, że dzieci w wieku od 14 do 18 roku życia w ciągu ostatnich 30 dni po zadaniu tego pytania 4,1% dzieci i młodzieży w wieku 14 do 18 lat korzystało z zaszytek nikotynowych. Z e-papierosów, uwaga, 15-16 lat, aż 37%. Tytoń podgrzewany, czyli wielorazówki, 10%, 13 do 15 lat. No i tradycyjne papierosy są niezmienne, 21%. Natomiast to nie jest rok 26 i w tym momencie pokazujemy dane, które były 2 lata temu robione, co najmniej, i te dane na pewno już tak nie są bardzo aktualne. Dlaczego? Bo my widzimy, że ten problem uzależnień i eksperymentowania coraz bardziej wzrasta. To jest coraz więcej osób korzysta właśnie z e-papierosów i teraz sobie zadajemy pytanie, dlaczego?
1: No i pewnie można by było zadać pytanie tym młodym, ale wspomniała pani o tych stałych działaniach. To jak chcecie, żeby to nie było, te działania nie były tylko właśnie akcyjne?
0: O właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. W tym roku wprowadzamy nowy element do naszej kampanii, czyli tworzymy szkoły wolne od e-papierosów. Pokażę może na świetle, jaki jest kontekst. Szkoła jest to instytucja publiczna. W przestrzeni publicznej młodzież, czy nawet na przystankach na przykład nie wolno palić. Nie wolno
1: teoretycznie, ale bywają tacy, którzy się do tego nie stosują.
0: Tak. No ale teraz mówimy o szkole. Mówimy o osobach, które mają o szkoły ponadpodstawowe, to nawet do 19 roku życia. W tych szkołach po prostu łamane jest, no jak gdyby jest takie przyzwolenie właśnie na palenie i stąd my chcemy poprzez tworzenie, no akurat we Wrocławiu, wrocławskiej sieci szkół wolnych od nikotyny, chcemy, może powiem taki wyraz, denormalizować właśnie sytuację, w której jak gdyby patrzymy na wejpowanie z przymrużeniem oka.
1: Ale jakie to będą działania z tej praktycznej strony? To będą zalecenia właśnie dla dyrektorów, czy jak to będzie wyglądało?
0: Tak. Czyli my tutaj mówimy o na pewno kompleksowych działaniach, które zarówno będą obejmowały edukację, to co robimy, warsztaty dla uczniów. Powinny być wdrożone szkolenia dla nauczycieli. Powinien być wyłoniony koordynator w szkole, który będzie w każdej szkole odpowiedzialny za wdrożenie tych regulaminów. Będą znaki. Tu nie wejpujemy. Mamy jeszcze za sobą nowoczesne, jak gdyby, metody pomiaru. Są pewnego rodzaju czujniki wejpowania. Wystarczy, że takie czujniki będą zamieszczane na przykład w toalecie. To już wiadomo, że uczniowie są w toalecie, wejpują, bo czujnik będzie się włączał. Kolejny monitoring w miejscach przy ogrodzeniach za szkołą. Będzie wiadomo, że tam młodzież wejpuje. Bardzo ważne, tak jak powiedziałam, będzie wdrożenie jeszcze takiego systemu, że to nauczyciele są także odpowiedzialni poprzez swoją postawę, poprzez niepalenie. Oni także nie mogą w ogóle być złapani w cudzysłowie. W szkole nikt nie powinien wejpować, nie powinien palić.
1: Teraz pytanie od tej takiej też praktycznej strony, bo mówiła pani o edukatorach. Ja pamiętam, że rok temu ci edukatorzy mieli duży wpływ na tą młodzież. To znaczy te warsztaty nie były czysto takie teoretyczne i tak jak powiedziałam jakiś czas temu, nie były tylko dla uczniów takim hasłem, które wpuszczą jednym uchem, a właśnie wypuszczą drugim, tylko rzeczywiście

0: Oczywiście z tymi edukatorami ta młodzież mogła się w jakiś sposób utożsamiać.
1: Tak, to jest też właśnie bardzo ważne. Staramy się, żeby edukatorami były osoby związane z kołami naukowymi, zarówno na SWPS-ie, z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Czyli młode też osoby.
1: Tak, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Młode osoby, które przekazują informacje właśnie ze swojego poziomu. Na pewno odbiór takich informacji o szkodliwości paleniu papierosów, o możliwość samej rozmowy uczniów z młodymi edukatorami jest bardzo ważna. Ważne jest także to, że tymi edukatorami są najczęściej studenci psychologii, którzy także mają odpowiednie podejście i wszystkie te osoby są u nas w fundacji przeszkolone, w jaki sposób prowadzić warsztaty. Mamy gotowy właśnie scenariusz, który jest używany, na podstawie którego prowadzone są warsztaty. Włączamy coraz więcej takich elementów dotyczących krytycznego myślenia uczniów. I właśnie tu chciałam powiedzieć o tym, że musimy sobie zdać sprawę, że warsztat może, tak jak pani powiedziała, być przyjęty jednym uchem, natomiast jak gdyby wyjść drugim uchem. Dlatego inicjujemy takiego rodzaju rozmowy i aktywności uczniów polegające na wyzwoleniu ich własnej kreatywności. I tutaj na przykład możemy powiedzieć o takim podejściu, w którym mówimy o pułapce myślenia. To jest taki sposób myślenia, gdy młody człowiek wie, że nikotyna jest bardzo szkodliwa, jest związkiem karcerogennym, powoduje różnego rodzaju w przyszłości także problemy zdrowotne. My myślimy tą pułapką myślenia, że ten problem w przyszłości zdrowotnej nas nie dosięgnie. Czujemy, że zagrożenie dotyczy wszystkich innych, tylko nie mnie. My pokazujemy, w jaki sposób takie sytuacje w życiu młodych ludzi już się zdarzały.
0: Mhm, czyli... Na młodzież to działa. To znaczy mam na myśli, czy jeżeli słuchają o takich sytuacjach, to nie jest tak, że sobie myślą, to był jakiś tam jeden przypadek, a mnie się to nie zdarzy.
1: No dlatego właśnie trzeba odpowiednio do tego podchodzić. I to nie jest tylko właśnie dotyczące pułapek myślenia. Także mamy takie zagadnienia dotyczące efektu powierzenia. Tutaj mówimy o błędach i o pewnego rodzaju pokazywania problemów nikotynizmu poprzez firmy produkujące e-papierosy w taki sposób, które przekaz jest taki, e-papierosy są mniej szkodliwe, czyli my jako edukatorzy musimy wiedzieć, w jaki sposób czytać tą informację i mieć to krytyczne myślenie.
0: To może na podsumowanie, jak te szkoły będą się zgłaszały, bo mówiła pani właśnie o tych chociażby rzeczach, które mogą być wprowadzone do szkół, jak ten monitoring, czy chociażby te czujniki, i czy szkoły konkretne we Wrocławiu się do was zgłaszają, czy wy na przykład do tych szkół, że tak powiem kolokwialnie, uderzacie?
1: Powiem w ten sposób, że jeździmy do szkół z warsztatami i właśnie w tych szkołach, gdzie odbywają się warsztaty, rozmawiamy na temat wprowadzenia tego modelu szkół wolnych od nikotyny.
0: Mhm, ale to są szkoły, które do was napisały i wiedzą o kampanii, czy...
1: Tak, część szkół sama pisze, do części szkół my piszemy właśnie, przekazując tą informację w newsletterze. I to jest takie właśnie działanie, w którym my zapraszamy szkoły, kontaktujemy się ze szkołą i mówimy o tym, że na spokojnie, nie teraz, ale spokojnie od września możemy tworzyć szkoły wolne od nikotyny, ale jest to działanie niezbędne i my musimy podejmować racjonalne właśnie te długotrwałe działania.
0: Dlatego mimo, że Dzień Bez Tytoniu przypada tylko na maj, no to tak sobie myślę, że tak jak mówiła nam prezes Fundacji To The Future, pani Barbara Góreczna-Lewandowska, to program Vape Off, o którym dzisiaj, powinien działać przez cały rok. Ja tym samym zachęcam dyrektorów szkół do kontaktowania się z fundacją, a was osobiście do przypomnienia sobie tego menu z początku, no i zastanowienia się, czy faktycznie to codzienne jedzenie na przykład acetonu jest fajniejsze niż chociażby wydanie pieniędzy w jakiejś dobrej wrocławskiej restauracji? Odpowiedź oczywiście zostawiam Wam, no i niestety muszę też już Was zostawić. Zostawić dlatego, że nasz program dobija już do mety, no ale mam nadzieję, że poruszyliśmy dzisiaj dużo ciekawych tematów, przyjemnie bądź mniej przyjemnie pachnące te tematy były, ale już kolejne mam w planach, także dużo jeszcze o Wrocławiu ode mnie usłyszycie, no i słyszymy się właśnie już niedługo.
2: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Tydzień we Wrocławiu.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.